stoję w kolejce po miłość i szczęście. Czekam już kolejny rok. Wspominam schody, dzikie zachody. Chciałbym z wami powrócić tam.

0: FM zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Ruszamy w drogę. Jakie ceny paliw po długim weekendzie? Polacy pokochali motocykle i 500 000 ton soli na jezdnię. Arek Włodarski, zaczynamy.
2: Autoradio.
1: Obserwując zmiany na hurtowym rynku paliw, można powiedzieć, że wszedł on w fazę wyczekiwania na rozwój sytuacji geopolitycznej, przede wszystkim w kontekście oddalających się szans na zawarcie porozumienia na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z analizą ePetrol.pl w tym tygodniu, przy założeniu, że w tym rejonie świata sytuacja nie przyniesie jakiegoś jednoznacznego rozwiązania, to przewidywane ceny dla na przykład zwykłej benzyny wyglądać będą jako średnie krajowe 5,93-6,05 za litr, olej napędowy 6,42-6,54 za litr i autogaz w tym tygodniu 3,49-3,58 za litr. Teraz rodacy Polacy pokochali motocykle.
2: Aktualności.
1: Od początku bieżącego roku Polacy kupili blisko 20 tysięcy nowych jednośladów. To wzrost o 45% w porównaniu z analogicznym czasem ubiegłego roku. A to wszystko pokazuje, że zainteresowanie motocyklami nad Wisłą rośnie z każdym kolejnym rokiem. W ogólnym zestawieniu niezagrożonym liderem rynku od lat jest Honda, na drugim Yamaha, na trzecim miejscu BMW. Im jednak dalej w statystyki Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, tym ciekawiej, bo na czwartej pozycji jest Junak. 1270 sprzedanych nowych jednośladów, a pierwszą piątkę uzupełnia chińska marka QJ Motor.
2: Autoradio.
1: W Polsce rządzą motocykle o pojemności 125 cm sześciennych. Za to odpowiada w dużej mierze przepis wprowadzony w 2014 roku. Od tego momentu osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat mogą legalnie prowadzić motocykle o właśnie pojemności do 125 cm sześciennych bez konieczności zdawania jakichś dodatkowych egzaminów. To właśnie wtedy rozpoczął się prawdziwy szał na lekkie jednoślady. Nie oznacza to, że segment dużych motocykli ma się źle, po prostu musiał ustąpić tym motorom o zdecydowanie mniejszej pojemności. Chociaż oczywiście sam zakup wiąże się ze sporym wydatkiem. Trzeba jeszcze dodać inne zakupy, czyli kasku, kombinezonu, rękawic. To każdy kolejny kilometr jest już realną oszczędnością. Spora część modeli na rynku zadowala się spalaniem rzędu 2,5 litra na 100 kilometrów, a znacznie tańsze jest również serwisowanie.
2: Ciekawostki.
1: I na koniec, troszkę przekornie, powiemy o soli wysypanej na jezdnię. Dzisiaj bliżej nam do upalnego lata niż do zimy, ale podsumowano właśnie to, co działo się kilka miesięcy temu. Na drogach krajowych przez całą dobę pracowały tysiące osób odpowiedzialnych za odśnieżanie i walkę z oblodzeniem, bo miniona zima należała do jednej z najtrudniejszych w ostatnich latach. W ubiegłym sezonie zużyto dokładnie 469 tysięcy ton soli drogowej. To wynik wyższy od średniej z ostatnich 10 lat, która wynosi niespełna 357 tysięcy ton. Skala pracy sprzętu drogowego też była ogromna. W ciągu całego sezonu pojazdy zimowego utrzymania wyjechały do akcji ponad 118 tysięcy razy. Koszty utrzymania dróg w kraju przekroczyły 750 milionów złotych, czyli więcej niż w sezonie 2024-2025. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Zapraszam na informacje, a w nich Szczawno-Zdrój. Ogrody Domu Zdrojowego znów mają zachwycać. Rekordowe wsparcie dla piłki nożnej oraz klubowe spotkania z dolnośląską wsią. Czas na szczegóły. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina przygotowuje dwie potężne inwestycje. Właśnie zakończono wiercenie nowego odwiertu wody źródlanej. Ogłoszono też przetarg na rewitalizację ogrodów przy Domu Zdrojowym. Metamorfoza historycznego terenu pochłonie ponad 6 milionów złotych. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
2: Rzeczywiście dowiercono się do głębokości 51 metrów. Badania potwierdziły wydajność źródła na poziomie 5 metrów sześciennych wody na godzinę. To wynik 10-krotnie wyższy niż w przypadku do tej pory eksploatowanego źródła. Teraz zarząd spółki czeka na ostateczne wyniki badań jakościowych wody.
3: Pompowaliśmy non-stop przez 72 godziny tą wodę, żeby zweryfikować, czy nie ma ona negatywnego wpływu na pozostałe źródła wody mineralnej i oczywiście nie ma. Tego się spodziewaliśmy, bo przy tym odwiercie w latach 70. pompowano tą wodę prawie miesiąc i też nie miało to żadnego wpływu na źródła wody mineralnej, ale musieliśmy dla pewności coś takiego też przeprowadzić. Także jeszcze chwila i będziemy wiedzieć, jaka to jest woda.
2: Powiedział Krzysztof Urbański, prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Nowa woda źródlana trafi do butelek po modernizacji rozlewni za około półtora roku. Równolegle uzdrowisko rozpoczyna przetarg na rewitalizację 8000 metrów kwadratowych ogrodu. Teren za Domem Zdrojowym zyska nowe alejki, oświetlenie oraz tysiące roślin.
3: Budżet tego projektu to jest około 6,5 miliona złotych za całość, czyli zarówno za te prace budowlane, tak to nazwijmy, za instalacje, które tam będą montowane, choćby do podlewania, za nasadzenia oczywiście, za małą architekturę i za utrzymanie tego ogrodu przez pierwszy rok.
2: Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Nasadzenia zakończą się jesienią przyszłego roku. Projekt finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu park pozostanie ogólnodostępny. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia. Jacek Zych.
1: Piłka nożna otrzyma rekordowe wsparcie. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada przeznaczenie w tym roku około 700 milionów złotych na rozwój futbolu w Polsce. O szczegółach podczas ostatniej konferencji prasowej w Lubinie mówił Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
4: Pierwszy program to jest program Nasi na Boisko. Po raz pierwszy w historii połączyliśmy siły Ministerstwa Sportu, PZPN-u, Ekstraklasy, Pierwszej Ligi. Umówiliśmy się na jeden spójny program, którego celem jest inwestycja w polskich zawodników, wychowanków na wszystkich szczeblach. Każdy młodzieżowiec, który wejdzie na pole Pierwszej Ligi, Ekstraklasy, dostanie klub za niego dodatkowe środki. To jest absolutnie preferencja do polskich zawodników. Czasami, pamiętacie Państwo, była sytuacja, w której wychodziło 10 zawodników obcokrajowców w Ekstraklasie. Ten program jest programem także dedykowanym kobietom. Również wspieramy kobiecej piłki. Program klub. Rekordowo przeznaczamy blisko 100 milionów złotych na kluby, których dofinansowanie sięga 12 lub 17 tysięcy złotych. To jest dzisiaj w Polsce blisko 7,5 tysiąca klubów, ale połowa z nich to piłka nożna. 47 milionów złotych trafia pod strzechy do małych klubów klasy B, klasy A i okręgówek.
5: Jednym z filarów programu Nasi na Boisko będzie wsparcie szkolenia młodzieży. Na centralną ligę juniorów i rozwój młodych zawodników trafi blisko 30 milionów złotych. Kluby otrzymają także dodatkowe środki na wprowadzenie młodzieżowców do gry w Ekstraklasie i Pierwszej Lidze. Równolegle rząd zwiększa nakłady na infrastrukturę sportową.
4: Pierwszy raz w historii 120 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią otrzyma dofinansowanie w kwocie łącznie z naszej strony 300 milionów złotych. Takiej inwestycji w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej w ciągu 2 lat nie było.
5: Kontynuowany będzie również program modernizacji Orlików. Ponad 1000 obiektów ma zostać wyremontowanych, a w całym kraju powstanie kolejnych 200 boisk. Nowością będzie program remontów szatni w małych, głównie wiejskich klubach sportowych, na których przeznaczono 80 milionów złotych. Jak podkreśla Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, celem wszystkich działań jest stworzenie spójnego systemu szkolenia młodych piłkarzy od lokalnych klubów po reprezentację Polski. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje w Rakoszycach w gminie Środa Śląska klubowe spotkania z dolnośląską wsią. Jest ono adresowane do kół gospodyń wiejskich z powiatu średzkiego.
6: 9 czerwca do Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej zaproszono na 17 przedstawicielki kół, by mogły spotkać się z lokalnymi liderami i podzielić się doświadczeniami. Klubowe spotkanie to nie tylko część merytoryczna, ale także prezentacja dobrych praktyk, sprzyjająca integracji środowisk wiejskich. Przewidziano m.in. praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych dla kół gospodyń wiejskich i społeczności wiejskich, konkurs ciast owocowe szaleństwo, występ zespołu ludowego sąsiedzi i loterię fantową w trakcie wspólnego biesiadowania. To około 18.30. Podczas wydarzenia dostępne będą również stoiska z wyrobami oraz rękodziełem prezentujące twórczość mieszkańców regionu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Wciąż bez decyzji w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna kandydatka w wyborach w Krakowie. A Maja Chwalińska już w kraju na lotnisku witały ją tłumy kibiców. Paulina Nawrocka, zapraszam. W odpowiednim czasie prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta po obradach kapituły Orła Białego, która miała przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem politologa profesora Walentego Bałka decyzja prezydenta będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
3: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to poruszanie się po tej drabinie eskalacyjnej. Jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
2: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wezwał wczoraj prezydenta Karola Nawrockiego, by spotkał się osobiście z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką Lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
4: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
2: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienianych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Paliwo będzie dziś tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6 zł 45 groszy. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, powiedziała wczoraj po przylocie z Paryża do Warszawy Maja Chwalińska. Na lotnisku tłum kibiców uroczyście przywitał polską tenisistkę. Nasza zawodniczka doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open i dopiero w ostatnim meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrejewy. 24-latka zapowiada dalszą ciężką pracę, aby w przyszłości wygrywać turnieje.
5: Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać. Ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
2: Maja Chwalińska powróci na kort w drugiej połowie czerwca podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że dzięki ambitnym występom w Paryżu Polka otrzyma dziką kartę, która pozwoli naszej tenisistce na grę w turnieju głównym, bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry, tak sobie tutaj patrzymy na te termometry i wychodzi nam, że od 14 teraz do aż 18 stopni jest, później w ciągu dnia od 21 do 24, a ten dzień, ten wtorek 9 czerwca możemy podkreślić jakże piękną piosenką, taką wiosenną, wręcz letnią, w pół do wakacyjną. Erlend Öje zaśpiewa i zagra. La prima estate na dobry początek, na 4 po 6, Radek Bajor, kłaniam się nisko, to Muzyczne Radio. Polecamy się. Oh, yeah.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Gabry Ponte i Train i Broken Hearted. Słuchajcie, jak gdyby człowiek wykonywał czynności poranne w takim tempie, w jakim leci ten numer, to wszystko szło bym co prawda trzy razy szybciej, ale za to bardziej jakoś tak, no za szybko, to się tak nie da zdecydowanie. Ileż to można było to w takim tempie wytrzymać? No nie, zdecydowanie. Za to takiego tempa wymagalibyśmy od tych, którzy nas dowożą do pracy albo do szkoły, tam to nie ma zmiłuj.
1: Cześć, witam serdecznie, tu Renata Przemyk. Słuchajcie Muzycznego Radia Dolny Śląsk. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: No właśnie, jeszcze jest tak, że szybko biegnie również czas, ale czas się nie ima zupełnie. Renaty Przemek, kto oglądał Festiwal Opolski, ten widział, jak fantastycznie trzyma się i jak, w jakiej fantastycznej formie jest pani Renata. A tutaj serwujemy wam do porannego śniadania z Arturem Andrusem. Nie mam żalu.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Dzień dobry, raz jeszcze ten dzień, to wtorek, to 9 czerwca, 205 dni do końca roku nam zostało. Słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Archiwów, okej, Dzień Księgowego, Buchaltera, okej, Dzień Trójkąta Koralowego, cokolwiek to jest. Czekamy na Dzień Trójkąta Ostrzegawczego, będziemy mieli komplet. Ale zanim to jeszcze musicie wiedzieć, że mamy Dzień Przyjaciela i Dzień Kaczora Donalda. Nie wiem, nie jestem Kaczorem Donaldem, to nie świętuję, mówi sobie teraz wielu z was. I całkiem dobrze mówi. Cóż tutaj jeszcze, Anna Felicjan Pelagia. Oni mają imieniny, wschód słońca 4:44, zachód słońca 21:09. Dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 31 minut, będzie trwał 16 godzin i 25 minut. Zaglądamy ekspresem do kalendarza muzycznego tego dnia, czyli 9 czerwca. 135 lat temu urodził się Cole Porter, kompozytor, twórca muzykali filmowych i teatralnych. Zmarł w roku 1964, mając lat 73. W roku 1941 urodził się John Lord, kompozytor i klawiszowiec w formacjach Deep Purple, Whitesnake, Pace, Ashton & Lord. Prowadził również karierę solową. Zmarł w roku 2012, mając lat 71. W roku 1947 urodził się Bohdan Smoleń, aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy, członek kabaretu Tej. Zmarł 15 grudnia roku 2016, miał wtedy 69 lat. Terry Attlee, gitarzysta w formacji Smokey w latach 1964-66, a później od 68 roku, urodził się 9 czerwca roku 1951. Odszedł w roku 2021. Ed Simmons przyszedł na świat w roku 1970. To członek duetu The Chemical Brothers, a w roku 1978 ukazał się pierwszy album zespołu Dire Straits zatytułowany, jakże odkrywczo, Dire Straits. Matt Bellamy, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów, lider zespołu Muse, urodził się 48 lat temu. Wszystkiego najlepszego.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresowo zaglądamy do kalendarium regionalnego, sprawdzając datę 9 czerwca, rok 1850. Fryderyk Sommer otwiera schronisko na Śnieżce. Dawało ono wtedy możliwość noclegu 52 turystom. W roku 1908 Zamek Książ po częściowej przebudowie został udostępniony zwiedzającym i przekazany symbolicznie pod opiekę narodowi niemieckiemu. Uroczystości zaszczycił swą obecnością król Wilhelm II. A w roku 1985 w trakcie prac budowlanych w Środzie Śląskiej odkryto złoty skarb, zawierający obok złotych monet wyjątkowej wartości złotą koronę.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Z tym skarbem śledzkim, o którym mówiliśmy w kalendarium regionu przed momentem, to też była ciekawa i fantastyczna historia. Ona może niekoniecznie jest do porannej kawy, bo to dość długa historia, ale o tym też mówił jeden z odcinków programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Krzysztof Wojtas, nasz redakcyjny kolega, nagrał taki materiał. Możecie go posłuchać również w Archiwum Dźwięków na stronie muzyczneradio.pl. Na samym dole jest zakładka Archiwum Dźwięków. Właśnie i tam znajdziecie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Któryś z odcinków to właśnie odcinek o tym skarbie śledzkim. A największy skarb widzisz codziennie przed lustrem. Dzień dobry.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: 623 Męskie Granie Orkiestra, wersja 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie.

0: Rosę i to już jest prawie 6.30. Cóż jeszcze możemy wam powiedzieć? Możemy was zaprosić teraz na najświeższą prognozę pogody. Będzie również ostrzeżenie meteo. Ale zanim...
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: No właśnie, i 6.30 na zegarze, a termometr o tej porze pokazuje od 15 do 19 stopni, po to by później zatrzymać się gdzieś między 21 a 24. Trochę słońca będzie na niebie, ale więcej chmur, opady deszczu, a nawet ostrzeżenie przed burzami, które są możliwe tu i ówdzie, jest właśnie aktywne. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Ale w czasie burz może być mocniejszy i powiać do 75 km na godzinę. Jeśli chodzi o wartość opadów w czasie takiej burzy, to może być nawet 25 litrów na metr kwadratowy w dosyć krótkim czasie. Niewykluczone, że pojawi się również grad, ostrzega oficjalnie odpowiednia służba, czyli IMGW, Państwowy Instytut Badawczy. Sprawdzamy jeszcze, jak możecie się czuć. Ciśnienie to 1011 hektopaskali nie jest najwyższe, na takim poziomie pozostanie. Biometr mamy o poranku obojętny, ale jakość powietrza, proszę bardzo, w całym regionie jest bardzo dobra, w najgorszym wypadku jest dobra. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
3: Dzień dobry. Na początek Głuszyce będą nowe mieszkania, powrót kolei do Wolkowa po 30 latach następnie, a na koniec efekty 11-miesięcznych kontroli granicznych. Zapraszam na szczegóły. I przenosimy się do podwałbrzyskiej Głuszycy, gdzie w kopaniu aktu erekcyjnego rozpoczęła się budowa nowego budynku mieszkalnego. Inwestycje realizuje spółka SIM Sudety we współpracy z lokalnym samorządem. Uroczystości przyglądał się nasz reporter Jacek Zych.
4: Tak, budowlańcy weszli już na budowę w Głuszycy, a w nowym bloku znajdzie się 27 mieszkań o powierzchni od 30 do 60 metrów kwadratowych. Wszystkie lokale zostaną wykończone w wysokim standardzie i wyposażone w windy.
5: Tak, wydaje się, że takim optymalnym rozwiązaniem jest mieszkanie 2-3-pokojowe i takich mamy tutaj najwięcej dla osób, dla osób w rodzinach z dziećmi.
4: Powiedział Paweł Gawlak z SIM Sudety. Inwestycja w Głuszycy kierowana jest do rodzin z dziećmi oraz osób, które posiadają stabilne dochody. Gmina przekazała grunt pod budowę bloku, natomiast finansowo pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po upływie określonego w umowie czasu najemcy będą mogli mieszkania wykupić na własność.
6: Są takie mieszkania potrzebne, widzimy duże zainteresowanie, zwłaszcza rodzin, które bardzo chętnie by znalazły tutaj swoje lokum i osiedliły się na przykład w Głuszycy, ale też jest dosyć spora grupa osób, które chcą wrócić z zagranicy, posiadają pewien kapitał i chciałyby również zamieszkać w nowym mieszkaniu.
4: A to Roman Gut, burmistrz Głuszycy. Stowarzyszenie Inicjatyw Mieszkaniowych Sudety zrzesza obecnie 17 samorządów, które wspólnie budują mieszkania o niskim czynszu. Nowy blok powstanie w samym centrum Głuszycy, blisko szkoły, przedszkola i węzła komunikacyjnego. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Po 30 latach kolej wróci do Wolkowa. Prace na linii Marciszów-Bolków-Strzegom zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy odcinek Grabina Śląska-Roztoka zostanie zrealizowany zaledwie w ciągu 3 miesięcy. To dobra informacja także dla mieszkańców powiatu karkonoskiego, a przede wszystkim Jeleniej Góry, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
7: Linia 302 wydawałoby się linia regionalna, ale o znaczeniu ponadregionalnej. Po zrealizowaniu całości odcinka, czyli mówimy tutaj o odcinku Strzegom, Bolków, aż do Marciszowa, zyskamy alternatywną trasę obejście Wałbrzycha, które wpływa znacznie na relacje Wrocław-Jelenia Góra. Pociągi jeżdżące właśnie z Wrocławia do Jeleniej Góry muszą jechać linią 274, gdzie mamy bardzo trudne warunki geometryczne na odcinku około Marcinowic, przez co maksymalna prędkość przejazdu jest dość 60 km na godzinę. Po kompleksowym wykonaniu linii 302, tą podróż z Wrocławia do Jeleniej Góry można skrócić o 20, a nawet 30 minut. Tak więc z obecnych 2 godzin do godziny 40, godziny 30. Myślę, że to byłaby bardzo atrakcyjna oferta dla mieszkańców Wrocławia i impuls dla terenów powiatu karkonoskiego. Możemy powiedzieć, że już za 3 miesiące kolej powróci do Roztoki, do Grabiny, ale również już w kierunku na Bolków.
2: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Dużo ponad 500 odmów wjazdu do Polski i 250 zatrzymanych migrantów. Funkcjonariusze sprawdzili ponad 910 tysięcy osób.
8: Do tego 420 tysięcy pojazdów. To w ciągu 11 miesięcy kontroli na zachodniej granicy, objętej tymczasowymi kontrolami granicznymi przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Działania były prowadzone wspólnie z Policją, Żandarmerią Wojskową i Wojskami Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariuszami delegowanymi. Kontrole obejmują województwa lubuskie i dolnośląskie, gdzie ruch należy do największych w kraju. Jednym z efektów prowadzonych działań były odmowy wjazdu wobec prawie 650 cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków przekroczenia granicy. Otrzymali oni odmowy wjazdu, najczęściej z braku wymaganych dokumentów. Nielegalnej próby przekroczenia granicy do Niemiec spróbowało 250 zatrzymanych migrantów. Za pomocnictwo w nielegalnej migracji zatrzymano 10 osób różnej narodowości. Od początku prowadzenia tymczasowych kontroli zatrzymano także 300 osób poszukiwanych przez organy ścigania oraz podejrzanych o przestępstwa kryminalne. To kradzieże pojazdów, fałszowania dokumentów oraz przemyt towarów oszacowane dotychczas na około 3 milionów złotych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello Poland. My name is Sugar Jesus and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. You just

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: I wychodzi nam, że jest 6:39, za 21 minut minie 7. Jedziecie samochodem? Życzymy wam szerokości. W życiu też życzymy wam szerokości. Trochę przewrotnie i trochę poetycko. Oto Nita z piosenką nie tylko dla kierowców.

Zrobito nas The Army of Lovers i People Are Lonely. Ludzie są samotni, coś w tym jest. Zdecydowanie pewnie taką myśl podchwyciłby również znany wrocławski reżyser i scenarzysta Piotr Majtwiejczyk, znany z jednego fajnego filmu nagradzonego, zdaje się, na festiwalu filmowym Era Nowe Horyzonty. Było kiedyś coś takiego, a także z komedii filmowych będących parodiami znanych horrorów, między innymi w kinie niezależnym nagrywanych. Kino niezależne to jest takie kino, na którym nikomu nie zależy, a filmy nagrywane były na zasadzie: o, znalazłem stówkę w płaszczu, to sobie nagramy film z kolegami. Fajne to są filmy swoją drogą, ale my nie o tym. My o tym, że Piotr Matwiejczyk czasami dzieli się swoimi przemyśleniami scenarzysty. Wczoraj w porze obiadowej napisał coś, co mnie rozwaliło. Uważam, że zamawianie jedzenia na wynos jest nie na miejscu. Matko, zamawianie jedzenia na wynos jest nie na miejscu. W sumie racja. Poranek z muzycznym

0: Pisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No właśnie, sprawdzamy, co tam czeka nas w ten jakże piękny wtorek. Barany drogie, dzisiaj możecie spotkać się twarzą z twarz z osobą, z którą wolałybyście nie rozmawiać. Byki los będzie dzisiaj wyjątkowo łaskawy i sprzyjający, trzeba to maksymalnie wykorzystać. Bliźnięta sprawnie coś załatwią, nie ma co zwlekać, lepszy dzień szybko się nie nadarzy. Raki mogą narzekać na senność i rozdrażnienie, po części przez pogodę, po części przez stres. Lwy od rana będą otrzymywały dobre wiadomości. Wszystko idzie w dobrym kierunku.

0: Panny dokonają mocno zaskakującego odkrycia, które zmieni poglądy i ocenę bliskiej osoby. Wagi, biorąc pod uwagę dzisiejszy układ planet, lepiej być ostrożnym niż podejmować ryzyko. Skorpiony nie będą miały dziś czasu dla siebie. Wtorek brutalnie przypomni o obowiązkach. Strzelce, dzień sprzyja przewidywaniu i planowaniu lub podejmowaniu odważnych kroków. Koziorożce nagle o czymś zadecydują, a potem zaczną je dręczyć spore wątpliwości. Wodniki, czeka Was spokojny dzień bez spotkań towarzyskich i denerwujących ostatnio plotek. Rybom da się we znaki sporo zaległych spraw. Stanowczo nie pozwolą one o sobie zapomnieć. To znaczy sprawy, a nie ryby. Wtorek, 9 czerwca w kalendarzu, 205 dni do końca roku i jak patrzymy w tę listę świąt nietypowych, no dobrze, niechże będzie Światowy Dzień Archiwów, Dzień Kaczora Donalda, Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego i Buchaltera i Dzień Trójkąta Koralowego. A dla Anny, Felicjana i Pelagii to jest wyjątkowy dzień, bo oni dzisiaj mają imieniny. Anna to osoba dyplomatyczna, spokojna i uczuciowa, Felicjan jest pogodny, pomysłowy i ambitny, a Pelagia energiczna, oszczędna i dokładna. Osoby urodzone 9 czerwca są zaś bardzo niezależne, chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia i bezinteresownie pomagają innym. Mogą w życiu liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Są niepoprawnymi optymistami. Ich wadą jest niecierpliwość i zmienność nastrojów. Szczęśliwa dla nich cyfra to 6, kamień szlachetny, który sprzyja, to szmaragd, a sprzyjający im znak zodiaku to wodnik.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.

0: Witajcie kochani, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Słuchajcie go nadal.
1: Za darmo zabiorą nas do Barcelony teraz panowie z formacji Pectus. Bardzo dobrze, że za darmo. Szkoda, że nie osobiście nas, tylko wirtualnie. Czemu za darmo? To dobrze, no bo wiadomo, paliwo lotnicze w tym roku to będzie tak drogie, że najwyżej pojedziemy

0: promocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu. Autopromocja. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Wielkie upały i burze są ostrzeżenia dla 13 województw. Sprawca śmiertelnego wypadku pod Warszawą usłyszał zarzuty. Terytorialsi ćwiczyli z amerykańską Gwardią Narodową w Toruniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 45 mm i silny wiatr nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko Podlasia, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Zaczną obowiązywać od 13. Są też ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli Mazowsza i części województw Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Jest wniosek o areszt tymczasowy i prokuratorskie zarzuty dla kierowcy taksówki, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy. Zginęło dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Kierowca to 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 300 osób wzięło udział wczoraj w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi porucznik Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
3: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił palcennych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
2: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami, zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
4: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
2: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. Na Kubie zatrzęsła się ziemia. Państwowy Instytut Sejsmologiczny twierdzi, że trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu tej wyspy. Według lokalnych mediów zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach. Dziś czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii. Papież poleci do stolicy Katalonii, czyli Barcelony. Spotka się m.in. z organizacjami zajmującymi się przyjmowaniem migrantów. W planach jest też wizyta papieża w Sagrada Familia w setną rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się także czuwanie modlitewne dla tysięcy wiernych. I jeszcze ciekawostka papiesko-sportowa. W związku z wizytą papieża w Hiszpanii, Real Madryt wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził swoje poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
5: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu.
6: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości.
5: Na lotnisku w Warszawie przywitały ją wczoraj prawdziwe tłumy.
7: Każdy co chwilę podnosi się na stopach do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
8: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
9: Będzie Majomania?
8: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna jest. Szał,
1: będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
5: Następnym przystankiem Mai Chwalińskiej będzie Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zagra tam dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym zrehabilitowały się za niepowodzenia sprzed kilku dni. Pomarańczowi wygrali z Uzbekistanem 2-1 po wcześniejszej porażce z Algierią 0-1. Drużyna z nadsekwany z kolei po porażce w ubiegłym tygodniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2 tym razem poradziła sobie z rywalem, który do turnieju w Ameryce Północnej się nie zakwalifikował, Irlandią Północną 3-1. Grały też Peru i Hiszpania, w tym spotkaniu padł wynik 1-3. Duński piłkarz Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą. Noc spędził w szpitalu, ale już wczoraj wieczorem poinformował, że jest w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.
0: Wiadomości. Muzyczne radio.

0: Nie ustają echa Festiwalu Opolskiego, proszę bardzo. Onet napisał wyznanie Alicji Majewskiej. Michał Bajor powiedział mi kiedyś, że został zapytany, czym różni się Festiwal Opolski z tamtych lat od obecnych. Powiedział, że po tamtych festiwalach zostawały przeboje, które śpiewała cała Polska. A dziś proszę zaśpiewać coś z tegorocznego koncertu premier. Trzeba mieć talent do pisania dobrej muzyki melodyjnej, niebanalnej, oraz do pisania świetnego tekstu rozwiniętego dobrą literaturą. No tak, znamy takich, co piszą dobre teksty. Jeden nazywa się Skolim na przykład i innych nazywa ale za to zarabia miliony, bo melodyjnie jest.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: I rytmicznie. No dobrze, Michał Bajor zapytany, Alicja Majewska wytłumaczona, a w kalendarzu wtorek 9 czerwca, na zegarze 8 po 7. Dzień dobry.
1: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Heroes of the Night to Ale Farben ze swoim nowym numerem. Wybądźcie nie Heroes of the Night, tylko Heroes of the Day. Bohaterami dnia bądźcie. Żeby być bohaterem dnia, to trzeba wygrać zmagania z tym dniem, czego wam serdecznie życzymy. I teraz patrzymy sobie na ten zegarek i wychodzi nam, że jest które? To jest 13 po 7. No to teraz Patryk Kumur, Michał Szczygieł, wakacje 9.9. Człowiek nie pamięta, co wczoraj robił, a dopiero żeby miał pamiętać, co robił w wakacje 9.9. Dlatego tym panom zazdroszczę niezwykle pamięci.

0: Tomek tam napisał, że on pamięta, co robił w wakacje 9-9, ale lepiej, żeby nie pamiętać, bo wstyd trochę. Pewnie było lecę. Ciekawe, czy złapał to szczęście. 16 po 7, nieco spóźnieni, ale zawsze o czasie startujemy z tym programem.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Ruszamy w drogę. Jakie ceny paliw po długim weekendzie? Polacy pokochali motocykle i 500 000 ton soli na jezdnię. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Obserwując zmiany na hurtowym rynku paliw, można powiedzieć, że wszedł on w fazę wyczekiwania na rozwój sytuacji geopolitycznej, przede wszystkim w kontekście oddalających się szans na zawarcie porozumienia na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z analizą epetrol.pl w tym tygodniu, przy założeniu, że w tym rejonie świata sytuacja nie przyniesie jakiegoś jednoznacznego rozwiązania, to przewidywane ceny dla na przykład zwykłej benzyny wyglądać będą jako średnie krajowe 5,93-6,05 za litr, olej napędowy 6,42-6,54 za litr i autogaz w tym tygodniu 3,49-3,58 za litr. Teraz rodacy Polacy pokochali motocykle.
1: Aktualności.
2: Od początku bieżącego roku Polacy kupili blisko 20 tysięcy nowych jednośladów. To wzrost o 45% w porównaniu z analogicznym czasem ubiegłego roku. A to wszystko pokazuje, że zainteresowanie motocyklami nad Wisłą rośnie z każdym kolejnym rokiem. W ogólnym zestawieniu niezagrożonym liderem rynku od lat jest Honda, na drugim Yamaha, na trzecim miejscu BMW. Im jednak dalej w statystyki Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, tym ciekawiej, bo na czwartej pozycji jest Junak. 1270 sprzedanych nowych jednośladów, a pierwszą piątkę uzupełnia chińska marka QJ Motor.
1: Autoradio.
2: W Polsce rządzą motocykle o pojemności 125 cm3. Za to odpowiada w dużej mierze przepis wprowadzony w 2014 roku. Od tego momentu osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat mogą legalnie prowadzić motocykle o właśnie pojemności do 125 cm3 bez konieczności zdawania jakichś dodatkowych egzaminów. To właśnie wtedy rozpoczął się prawdziwy szał na lekkie jednoślady. Nie oznacza to, że segment dużych motocykli ma się źle, po prostu musiał ustąpić tym motorom o zdecydowanie mniejszej pojemności. Chociaż oczywiście sam zakup wiąże się ze sporym wydatkiem. Trzeba jeszcze dodać inne zakupy, czyli kasku, kombinezonu, rękawic. To każdy kolejny kilometr jest już realną oszczędnością. Spora część modeli na rynku zadowala się spalaniem rzędu 2,5 litra na 100 kilometrów, a znacznie tańsze jest również serwisowanie.
1: Ciekawostki.
2: I na koniec, troszkę przekornie, powiemy o soli wysypanej na jezdnię. Dzisiaj bliżej nam do upalnego lata niż do zimy, ale podsumowano właśnie to, co działo się kilka miesięcy temu. Na drogach krajowych przez całą dobę pracowały tysiące osób odpowiedzialnych za odśnieżanie i walkę z oblodzeniem, bo miniona zima należała do jednej z najtrudniejszych w ostatnich latach. W ubiegłym sezonie zużyto dokładnie 469 tysięcy ton soli drogowej. To wynik wyższy od średniej z ostatnich 10 lat, która wynosi niespełna 357 tysięcy ton. Skala pracy sprzętu drogowego też była ogromna. W ciągu całego sezonu pojazdy zimowego utrzymania wyjechały do akcji ponad 118 tysięcy razy. Koszty utrzymania dróg w kraju przekroczyły 750 milionów złotych, czyli więcej niż w sezonie 2024-2025. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

Joel i Noah Kirrell i Lucky, taka to ładna piosenka, na 25 minut po godzinie 7 się u nas kończy, a przed nami Sakiel z piosenką Dobrze, że jesteś. Niektórzy by sobie dodali, szkoda, że ostatnim gamoniem, który może się spóźnić, jeśli się nie pospieszy.

0: I grać będzie, ale dopiero za kilka chwil, bo teraz reklama, a później my sprawdzimy, jaka pogoda i co ważnego wydarzyło się w regionie. Polecamy się.
1: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: No i stało się.
5: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
6: Ultima Auto. Zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
7: Teraz jak nowe.
6: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: 7.30 na zegarze, od 16 do 20 stopni teraz, później od 21 do 24. Deszcze niespokojne będą nam targać sady, możliwe są również opady gradu, a jak będzie burza, to miejscami może spaść 25 litrów w czasie tej burzy, ostrzega oficjalnie IMGW, a my dodajemy, opady deszczu bez burz też są możliwe w naszym regionie. Jeśli pytacie, jaki wiatr, to wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, z kierunków zmiennych, ale w czasie burz to on może powiać silniej, do 75 km na godzinę.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to wynosi 1011 hektopaskali, nie jest najwyższe, a i takie w ciągu dnia pozostanie. Biometr mamy obojętny, możemy się czuć za tym obojętnie, a jakość powietrza jest albo idealna, albo bardzo dobra, a to bardzo dobra to głównie na Opolszczyźnie. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, kolega, tutaj same dobre informacje pogodowe nam przekazał. Chciałem tylko dodać, że jest mi to obojętne. To do tego, co mówiłeś akurat o biometrze. No to teraz dobra informacja. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina przygotowuje dwie potężne inwestycje. Właśnie zakończono wiercenie nowego odwiertu wody źródlanej. Ogłoszono też przetarg na rewitalizację ogrodów przy domu zdrojowym. Metamorfoza historycznego terenu pochłonie ponad 6 milionów złotych. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
13: Rzeczywiście dowiercono się do głębokości 51 metrów. Badania potwierdziły wydajność źródła na poziomie 5 metrów sześciennych wody na godzinę. To wynik 10-krotnie wyższy niż w przypadku do tej pory eksploatowanego źródła. Teraz zarząd spółki czeka na ostateczne wyniki badań jakościowych wody.
14: Pompowaliśmy non-stop przez 72 godziny tą wodę, żeby zweryfikować, czy nie ma ona negatywnego wpływu na pozostałe źródła wody mineralnej. I oczywiście nie ma. Tego się spodziewaliśmy, bo przy tym odwiercie w latach 70. pompowaliśmy pompowano tą wodę prawie miesiąc i też nie miało to żadnego wpływu na źródła wody mineralnej, ale musieliśmy dla pewności coś takiego też przeprowadzić. Także jeszcze chwila i będziemy wiedzieć, jaka to jest woda.
13: Powiedział Krzysztof Urbański, prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Nowa woda źródlana trafi do butelek po modernizacji rozlewni za około półtora roku. Równolegle uzdrowisko rozpoczyna przetarg na rewitalizację 8000 metrów kwadratowych ogrodu. Teren za domem zdrojowym zyska nowe alejki, oświetlenie oraz tysiące roślin.
14: Budżet tego projektu to jest około 6,5 miliona złotych za całość, czyli zarówno za te prace budowlane, tak to nazwijmy, za instalacje, które tam będą montowane, choćby do podlewania, za nasadzenia oczywiście, za małą architekturę i za utrzymanie tego ogrodu przez pierwszy rok.
13: Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Nasadzenia zakończą się jesienią przyszłego roku. Projekt finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu park pozostanie ogólnodostępny. Ze Szczawna Zdroju dla Muzycznego Radia. Jacek Zych.
12: W Kamiennej Górze gościły delegacje miast partnerskich z Francji, Czech, Niemiec i Ukrainy. W sobotę w Muzeum Tkactwa podpisano akty kontynuacji współpracy, a w niedzielę posadzono wiśnie w sadzie przyjaźni, mówi burmistrz Kamiennej Góry Janusz Hodasewicz.
7: Te nasze partnerstwa trwają w zależności od miast 30, 25, 20 lat, 10. I mieliśmy taką kumulację tych jubileuszy, a najmłodszym naszym partnerem jest miasto Szczerzyc na Ukrainie, z którym mamy dopiero 8 lat współpracy, ale myślę, że te 8 lat też zapisało się bardzo intensywnymi działaniami, zwłaszcza w okresie wybuchu wojny i w czasie wojny. Wszelka pomoc, która od nas szła, również za pośrednictwem naszych partnerów z Niemiec i z Francji, była niezwykle bardzo dla nich, naszych przyjaciół z Ukrainy, pomocna. Zarówno gdy chodzi o wymianę młodzieży, jak i wspólne działania artystów, naszych ośrodków kultury, muzeów. To wszystko składa się na piękne karty współpracy, wieloletniej współpracy zapoczątkowanej właśnie kilkadziesiąt lat temu pierwszym porozumieniem z Wierzą, czyli z Francją.
12: Zmieniamy temat. Przed nami 25. edycja Krokus Jazz Festiwalu w Jeleniej Górze. W programie jubileuszowego festiwalu znaleźli się m.in. Adam Bałdych, Piotr Wojtasik z Anną Marią Jopek oraz Kurt Rosenwinkel, artyści, którzy od lat zachwycają publiczność na najważniejszych scenach koncertowych świata. Nie zabraknie też części konkursowej dla młodych zespołów jazzowych. Na wydarzenie zaprasza prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
8: Muzyka łagodzi obyczaje, a muzyka jazzowa jeszcze bardziej łagodzi obyczaje. Jelenia Góra jazzem stoi nie tylko od 25 lat. Mamy wspaniałych jazzmenów, którzy rozjeżdżają się po świecie. Marek Napiórkowski, Artur Lesicki czy Maciek Obara. I dlatego też między innymi od 25 lat jest organizowany Krokus Jazz Festival w Jeleniej Górze. Dolny Śląsk w ogóle jest takim miejscem, gdzie lubimy jazz. Jazz nad Odrą słynny. Dlatego warto na te wszystkie koncerty, które będą od 22 października tu w Jeleniej Górze się odbywały, warto przyjechać, warto przyjść, posłuchać, bo to będzie dobry, stary jazz.
12: Sprzedaż biletów już ruszyła, podkreśla Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
15: Czyli zapraszamy wszystkich do zakupu karnetów i biletów na festiwal. Bilety kształtują się w cenach od 90 do 150 zł na te najbardziej atrakcyjne koncerty. Mam nadzieję, że dla wszystkich będą dostępne. Oczywiście karnety umożliwiają wstęp na wszystkie koncerty w cenie nieco niższej niż zsumowanie poszczególnych cen biletów. Każdy, kto zakupi karnet, otrzymuje gadżety festiwalowe, czyli torbę, koszulkę i wydawnictwa, które się przy nim pojawią w gratisie.
12: No i to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 8.30. Zapraszamy.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi, here's Oceana and today I'm listening to Muzyczne Radio. They really love music. We'll be right back.

0: reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio o poranku.
10: Sprawdzamy godzinę.
11: 7.42 za 18.08. Dawid Podsiadło, teraz nie lubię cię.

0: No w sumie dobrze, lepiej kogoś lubić niż nie lubić, a ludzie tak uwielbiają Dawida Podsiadło, że on co roku robi teraz trasy koncertowe po stadionach największych w Polsce. Wszystko wiadomka wyprzedane, znowu chłopaki zarobią $1 000 000 albo i lepiej, niechże zatem będzie. Niechże zarabiają, też lubimy jak ktoś zarabia. Znaczy my lubimy, nie wiemy jak wy. Teraz kwadrans przed ósmą, pora właściwa na...
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Dziś rząd zdecyduje, jakie podwyżki dostanie budżetówka, ministrowie dyskutować będą o założeniach do przyszłorocznego budżetu. Według medialnych spekulacji w 2027 roku pensje w sektorze publicznym zostaną zwiększone o 3%, to niewiele więcej niż wynieść ma

0: lutego gwałtownie wzrosły. Obecnie na giełdzie gaz kosztuje 224 zł za megawattogodzinę. Spółka My Orlen tłumaczy jednak, że poradzi sobie bez podwyżek dzięki dywersyfikacji dostaw i prowadzeniu własnego wydobycia. Unia Europejska będzie mocniej walczyć z szarą strefą, zakupy gotówką będą jeszcze trudniejsze, a przy większych przelewach sprzedawcy będą żądać PESEL-u. Nowe przepisy mają wejść w życie w połowie przyszłego roku. Zgodnie z nimi każdy zakup o wartości większej niż 10 tysięcy euro będzie się wiązał z obowiązkowym prześwietleniem kupującego. Chodzi o to, by utrudnić mu korzystanie z cudzych lub nielegalnie zdobytych pieniędzy. Nowe mechanizmy będą musieli wdrożyć m.in. sprzedawcy dóbr luksusowych, dzieł sztuki, samochodów czy kryptoaktywów, a także adwokaci i kluby sportowe. W przypadku płatności gotówką identyfikacja kupującego będzie obowiązkowa już od równowartości 3000 euro.
1: Pora dla inwestora.
0: Poniedziałkową sesję warszawskie indeksy rozpoczęły pod kreską, ale później powoli pięły się w górę. Ostatecznie WIG20 i MWIG40 wyszły na plus. Najważniejszy wskaźnik GPW zyskał 0,58% i ma 3629 punktów. Najlepiej radziła sobie Żabka oraz banki, najsłabiej Modivo, Allegro i KGHM. Na rynku walutowym złoty nieco mocniejszy. Za euro w internetowych kantorach zapłacić trzeba średnio 4,25 zł, za dolara 3,69 zł. A za franka 4,63 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,60 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: sa chambre, Joël et sa valise. On regarde si elle se fraye.
1: DJ Jerry, Kate Lynch, Nicky Four i Liber Tango. My zanim zaczniemy uczyć się tanga, to trochę minie, zanim zatańczymy jeszcze dłużej minie, ewentualnie można pójść w tango, ale we wtorek, no nie, to nawet nie wypala, żeby pójść na jakiś balet, to poczekajmy do piątku. Teraz sobie patrzymy na zegarek, za to 5 minut przed 8 jest i zjawia się ona. Niekoniecznie cała w bieli, ale jakże piękna.
2: Cześć, tu Monika Lewczuk. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Nie wiemy, jak się czujecie wy, ale ona czuje się niezwykle lekko. Może to było tylko delikatne śniadanie, a może ma po prostu motyle.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,
5: 30. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
7: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 8.
0: Czas na wiadomości.
9: Zakupy na chińskich portalach sprzedażowych od lipca będą droższe. PiS chce, by polski Sejm oficjalnie potępił zbrodnie UPA. I jedyna taka impreza w Polsce, Nowa Huta, szykuje się do wielkiej parady dresów. Paulina Nawrocka, zapraszam. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż od 1 lipca. Do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
10: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla Polski, producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
9: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się m.in. potępienia działalności UPA, w tym ludobójstwa na Polakach. W uchwale jest również mowa o ustawie, która jest w Sejmie od kilku miesięcy, a dotyczy karania za tzw. kłamstwo wołyńskie czy wychwalanie Bandery. Na tym nie koniec, mówi poseł Przemysław Czarnek.
11: Żądamy w tej uchwale natychmiastowej zgody na wszystkie ekshumacje na Wołyniu i możliwość pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu, bo tylko na prawdzie możemy oprzeć nasze przyszłe relacje polsko-ukraińskie.
9: Mimo napiętych relacji prace ekshumacyjne trwają. Wczoraj polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły do obwodu lwowskiego, by przeprowadzić poszukiwania miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordów dawnej wsi Huta Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Rząd ma dziś przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 roku. Obecnie wynosi 4806 zł brutto, na rękę to około 3605 zł. Jak wyliczają eksperci, w ciągu 10 lat pensja minimalna w Polsce wzrosła o 3056 zł. Ale ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który trafił już do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie dostępne było jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. To jedyna taka parada w Polsce. W ostatnią sobotę czerwca w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, odbędzie się trzecia już nowochucka parada dresów. Kolorowy, głośny korowód przejdzie sprzed domu wędkarza przez Aleję Róż i plac centralny do nowochuckiego Centrum Kultury. W planie jest wielki piknik, a na uczestników czeka masa atrakcji, mówi pomysłodawca parady, komik Adam Grzanka.
8: Rekord przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład, więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
9: W planie są także retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000.
12: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Już tylko dwa dni dzielą nas od rozpoczęcia najważniejszej sportowej imprezy roku, piłkarskich mistrzostw świata. Będzie to największy mundial w historii, zagra w nim aż 48 drużyn w trzech krajach. A skoro gospodarzy jest trzech, to będą trzy ceremonie otwarcia turnieju. Michał Waszkiewicz.
13: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale trzy ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały trzy kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
12: A teraz zmieniamy temat. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlenem Zastalem Zielona Góra 74-77. Zastal, który nie był nawet pewien udziału w play-off, po fazie zasadniczej nie przestaje zaskakiwać i zadziwiać. Po wcześniejszych zwycięstwach z Kingiem Szczecin w ćwierćfinałach i Arką Gdynia w półfinale. Na finiszu rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi 1-0. Drugi mecz odbędzie się w środę o 20:15. Także w hali Osir Bemowo trofeum zdobędzie ta drużyna, która wygra 4 razy. Teraz tenis. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linet, która awansowała do drugiej rundy turniejów z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2. Jej kolejną rywalką Słowaczka Mia Pohankowa, która niespodziewanie pokonała rozstawioną z dwójką Clarę Tauson z Danii. W Holandii grają także panowie. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zagra dziś z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym w niedzielę przegrał w półfinale Challengera w Birminghamie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Jakiś optymizm jest w tej piosence zawarty, to trzeba przyznać zdecydowanie, i to od jakichś 40 lat. I'm still standing, co ciągle sobie stoję, co by się nie działo, to ja stoję i się nie poddaję. I wy też się nie poddawajcie. Elton John tak ładnie nam zaśpiewał i zagrał na pianinie. A my patrzymy na zegarek i mówimy, to dopiero 9 po 8, jeszcze cały dzień przed nami, żeby robić piękne i fajne rzeczy, czego wam mocno życzymy.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Kłaniamy się nisko i zapraszamy za chwilę Leonie, Marcus i Martinus i Moonlight. A później nowy numer od Sarsy.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Płytki?
7: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
6: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
8: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
6: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Jak człowiek mówi, że będzie Liam i Marcus i Martinus, to może nie jest tak zachęcające jak to, kiedy już usłyszy tę piosenkę, bo to zupełnie inna rzecz jest. Tak może być z tym wtorkiem, 9 czerwca, że człowiek patrzy na prognozę pogody, widzi chmurę, widzi możliwy deszcz, widzi możliwe burze, ale jednak może się okazać, że ten wtorek to będzie fantastyczny dzień, idealny, piękny. W szczególności dla Anny, Felicjana i Pelagi, bo to oni dzisiaj mają imieniny. Do nich popędźcie zatem z życzeniami zrobić im dzień. Niechże się cieszą. Należy im się. A teraz obiecana...
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Sarsa. Słuchajcie ze mną muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam.
0: Rach ciach i u nas piosenka Czy będziemy się pamiętać? 14 po 8.

0: Na zadawane pytanie, czy będziemy się pamiętać, możemy powiedzieć krótko: zawsze pamięta się to, czego nie można zapomnieć, że zacytujemy klasyka, i to nie jest nasze hasło, tylko to jest hasło, które można było usłyszeć w jednym filmie. Film to, zdaje się, komedia była, nazywała się Rozmowy Kontrolowane. Tam to były takie mądrości.
1: Pamiętaj mnie.
0: Będę pamiętał, droga złociutka.
2: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Piękna. Jonatas, Mikasa i Chucks teraz.

0: Rico Bernasconi, Vaya con Dios i Ney na na na. Jakże ładny utwór, fajny, taki z energią. A wy jak tam wasza energia w środku?
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Człowiek jedzie do pracy o 5 rano, to go słoneczko wita. Człowiek chciałby dłużej pospać, nie może, bo mu po prostu słońce prosto w oczy świeci, jak tylko wstanie. A tu proszę bardzo, jak już przyjdzie do pracy, patrzy za to okno, a tam tak się nagle zachmurzyło i to szare, cienne, ciężkie niebo, ołowiane wręcz chmury i padać może. Dlatego my zabierzemy was teraz na plażę do Saint-Tropez, Army of Lovers.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Przebojem.
2: Prognoza pogody za moment również raport regionalny, a teraz Phil, jak nie, to nie. Co zrobisz? Taki

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
2: Nasz szczęście.
3: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
4: Stańmy własną, pieścić się boleścią.
3: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19. Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
5: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
6: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: 8.30 nawet 1, a na termometrach o stopień więcej co godzinę od 17 do 21 teraz, później maksymalne od 21 w Wałbrzychu do 24 w Legnicy i Wrocławiu. Trochę słońca ma być dzisiaj na niebie, więcej już było, więcej też będzie chmur. Opady deszczu, a nawet burze z gradem i to takie, w czasie których może spaść 25 litrów na metr kwadratowy, są możliwe i przed tym ostrzegamy oficjalnie. Mówimy też, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, będzie wiał kierunków zmiennych, ale w czasie burz osiągnie do 75 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Czy możliwe, żeby człowiek ziewał o tej porze? To możliwe, bo biometr jest obojętny. Ciśnienie nie najwyższe. 1011 hektopaskali na takim poziomie pozostanie. A jeśli pytacie, jakie powietrze na zewnątrz, to mówimy, jest wręcz idealne praktycznie w całym regionie. A teraz Jacek Rogulski, poranny raport regionalny.
12: Młodzi użytkownicy hulajnóg elektrycznych i rowerów muszą zakładać kaski ochronne. Od czerwca weszły w życie nowe przepisy prawa o ruchu drogowym, które wprowadzają surowe kary dla opiekunów za brak ochrony głowy u dzieci. Policja zapowiada też kontrolę.
13: Nowelizacja przepisów prawa o ruchu drogowym wprowadziła wymóg noszenia kasków ochronnych dla osób do 16 roku życia. Zmiany dotyczą nie tylko rowerów i hulajnóg, ale i elektrycznych, deskorolek, monocykli i innych urządzeń transportu osobistego. Wałbrzyska Policja rozpoczyna intensywne działania edukacyjne i kontrolne przed zbliżającym się sezonem letnim.
14: Przepisy de facto ustawy o prawo o ruchu drogowym obowiązują na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. W tych miejscach te przepisy obowiązują, więc kaski są obowiązkowe.
13: To młodszy aspirant Grzegorz Koszkul z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który dodaje, że obowiązek jazdy w kasku ustępuje dopiero w momencie faktycznego ukończenia 16 roku życia. Przepisy nie biorą pod uwagę roku rocznikowego, lecz dokładną datę urodzenia młodego kierowcy.
14: Dokładnie tak. Przepis mówi jasno, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Musi mieć ukończone 16 lat. Jeżeli urodziny 16 kończy 31 grudnia, to dopiero od 1 stycznia może korzystać z hulajnogi elektrycznej oraz innych urządzeń transportu osobistego bez konieczności używania kasku.
13: Za nieprzestrzeganie przez dzieci przepisów odpowiedzą rodzice. Za brak kasku grozi kara w wysokości 100 zł. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, sankcje mogą okazać się znacznie bardziej dotkliwe. Policjanci podkreślają jednak, że nadrzędnym celem zmian nie jest karanie, a ochrona zdrowia i życia najmłodszych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku ruszy przebudowa zniszczonego przez powódź stadionu miejskiego we Wrzeniu w powiecie lwóweckim. Jak informowaliśmy, na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało blisko 2 miliony złotych. Chcemy też, aby w sąsiedztwie obiektu powstał kompleks sportowy Orlik. To jednak dla naszej gminy spore wyzwanie, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
0: Musiały być tu przygotowane dokumenty, które pozwoliły na to, żebyśmy mogli podpisać umowę z Ministerstwem Sportu. Te dokumenty już są gotowe, będziemy mogli tą umowę teraz finalizować, a rozpoczniemy ten remont, myślę, że tak intensywnie w przyszłym roku. Jest to też ważna kwestia finansowa, bo pieniądze otrzymaliśmy, ale wkład własny do tego projektu to jest 750 tysięcy złotych. Dla naszej gminy, która jeszcze walczy ze skutkami powodzi, jest to znacząca kwota, którą musimy gdzieś znaleźć, co nie jest też takie proste. Drugim takim elementem jest kwestia budowy Orlika. Natomiast no, też troszeczkę jestem przestraszony wysokością kwoty, która została tutaj określona, bo kwota sięga 3 milionów złotych, a dofinansowanie to jest do 60%. Także też trochę tutaj mamy obawy, ale wniosek składamy i mamy nadzieję, że może znajdziemy gdzieś indziej te środki, które pozwolą pokryć wkład własny na ten cel.
12: Zmieniamy temat. W Chówcu ZHP imienia Szarych Szeregów w Bolesławcu trwa nabór chętnych do letniego wypoczynku. Organizatorzy przewidują udział ponad 200 uczestników. W tym roku nową lokalizacją jest Beskid Śląski. Do końca rekrutacji na wakacje pod harcerskim namiotem pozostało jeszcze tylko kilka dni.
2: Można jeszcze się zapisać. Na szczęście obóz to jest taka forma, że dostawienie jednego namiotu więcej nie robi nam większej różnicy. Barbara Chrościak, komendantka Chówca ZHP Bolesławiec.
7: Ile w tym roku przygotowaliście miejsc?
2: Liczymy na ponad 200 osób, które tutaj od nas wyjadą na wakacje. To są harcerze i zuchy z naszego Chówca.
7: Gdzie wyjadą w tym roku?
2: W tym roku mamy oczywiście obóz żeglarski, tak jak zawsze, nad Jeziorem Lubikowskim. Mamy obóz drugi też nad jeziorem harcerskim. A jedna zmiana, największe środowisko Chówca, Związek Drużyn Lawina, jedzie w góry. Beskid Śląski. To jest nowość, dla nich nowość, dla organizatorów, czyli dla kadry tego Związku Drużyn też nowość, no bo nie ma jeziora, za to jest jakiś strumyk, za to są piękne tereny do wędrówki. Nowe doświadczenie.
7: Kto i kiedy podejmuje decyzję, gdzie pojedziecie?
2: Takie decyzje podejmują bezpośrednio organizatorzy, czyli szczepy w naszym przypadku i związki drużyn. To jest tak przełom roku. Dużo zależy od urlopów kadry, no bo kadrą naszą na obozach są wolontariusze. Oni zazwyczaj gdzieś pracują, więc też muszą nieraz poczekać, kiedy będą mieć swój własny urlop, którym mogą dysponować, żeby pojechać na obóz.
7: Ile będzie turnusów i kiedy wyjeżdża pierwszy turnus?
2: Turnusów jako takich nie mamy. Mamy 4 odrębne miejsca, czyli 3 obozy i kolonia zuchowa. I kolonia zuchowa wyjeżdża w lipcu. To jest taka 6-dniowa forma dla najmłodszych dzieciaków nad jeziorem w Domkach koło Lginia, a obozy harcerskie wszystkie w tym roku wyjeżdżają w drugiej połowie lipca. Jedno miejsce, jeden turnus, czyli jeden obóz przyjeżdża do lasu, stawia co trzeba, wyjeżdża z lasu, zostawia las takim, jakim był przed przyjazdem.
12: A co jeszcze do tego potrzebna jest jakaś taka pogoda słoneczna, przynajmniej żeby nie padało za intensywnie, bo to odrobina deszczu zawsze jest potrzebna, no a później to już w tych namiotach, no i te pieśni typu płoną ogniska i szumią knieje. Świetna zabawa i świetny wypoczynek. Kolejny raport o 9.30, a teraz informacje dla tych, którzy zaplanowali wypad w Karkonosze. Posłuchajcie prognozy pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Pogoda w górach.
15: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOBR, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No dzisiejsza pogoda jest, troszeczkę się różni od tej pogody w ciągu ostatnich dni, ale mimo wszystko zachęcam do wyjścia z domu, jeżeli macie Państwo taką możliwość, jak najbardziej polecam wycieczki w góry. Dobrze wiedzieć, co się dzieje, oczywiście. To już u mnie jest tradycja, zawsze zaczynam od śnieżki, temperatura 10 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni 11 metrów na sekundę. To jest taki wiatr umiarkowany, za to widzialność mamy ponad 50 km. Pełne zachmurzenie i ciśnienie atmosferyczne 836,5 hektopaskali i spada. Ta pogoda jest taka dzisiaj niepewna, także wybierając się w góry dobrze mieć coś przeciwdeszczowego. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 17 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Poremie mamy też 17 stopni i też praktycznie bezwiecznie. Bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy w tych miejscach zacienionych mogą być jeszcze mokre, śliskie, także też proszę na to wszystko uważać. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Hey, this is Fly Project. You're listening. Muzyczne radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7240 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.pl
7: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio o poranku.
8: Sprawdzamy godzinę.
9: Sprawdzamy godzinę, jest kwadrans przed godziną 9, 15 minut, zatem nas dzieli, bo niektórzy dalej nie wiedzą, co to kwadrans. Serio, są tacy wśród nas. 15 minut przed 9, nie wiemy też, ile to czasu jest do wakacji, może dlatego, że nie mamy żadnej blondynki w znajomych.

0: Ciekawe, ile on tam wydał na tych wakacjach z tą blondynką, bo wiecie, takie wakacje to nie są tanie rzeczy. Zajrzyjmy mu zatem do portfela.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Dziś rząd zdecyduje, jakie podwyżki dostanie budżetówka. Ministrowie dyskutować będą o założeniach do przyszłorocznego budżetu. Według medialnych spekulacji w 2027 roku pensje w sektorze publicznym zostaną zwiększone o 3%. To niewiele więcej niż wynieść ma przyszłoroczna inflacja. Nauczyciele już ogłosili, że chyba się przesłyszeli. O najniższy dopuszczalny wskaźnik zwiększone mają zostać również emerytury. Rząd tłumaczy, że sytuacja finansów publicznych jest trudna, bo lawinowo rośnie zadłużenie. Jednocześnie jednak premier chwali się wyliczeniami banku PKO. Według nich pensje Polaków wyrażone w euro w ciągu ostatnich 5 lat się podwoiły, a w dekadę potroiły. Ceny gazu dla gospodarstw domowych do końca roku się nie zmienią. Główny dostawca, spółka My Orlen, złożyła wniosek o utrzymanie dotychczasowych taryf. Dokument został zaakceptowany przez Urząd Regulacji Energetyki. Za megawattogodzinę indywidualni odbiorcy wciąż więc będą płacić 197,30 zł netto, mimo że na światowych giełdach ceny surowca od końcówki lutego gwałtownie wzrosły. Obecnie na giełdzie gaz kosztuje 224 zł za megawattogodzinę. Spółka My Orlen tłumaczy jednak, że poradzi sobie bez podwyżek dzięki dywersyfikacji dostaw i prowadzeniu własnego wydobycia. Unia Europejska będzie mocniej walczyć z szarą strefą, zakupy gotówką będą jeszcze trudniejsze, a przy większych przelewach sprzedawcy będą żądać PESEL-u. Nowe przepisy mają wejść w życie w połowie przyszłego roku. Zgodnie z nimi każdy zakup o wartości większej niż 10 tysięcy euro będzie się wiązał z obowiązkowym prześwietleniem kupującego. Chodzi o to, by utrudnić mu korzystanie z cudzych lub nielegalnie zdobytych pieniędzy. Nowe mechanizmy będą musieli wdrożyć m.in. sprzedawcy dóbr luksusowych, dzieł sztuki, samochodów czy kryptoaktywów, a także adwokaci i kluby sportowe. W przypadku płatności gotówką identyfikacja kupującego będzie obowiązkowa już od równowartości 3000 euro.
1: Pora dla inwestora.
2: Poniedziałkową sesję warszawskie indeksy rozpoczęły pod kreską, ale później powoli pieły się w górę. Ostatecznie WIG20 i MWIG40 wyszły na plus. Najważniejszy wskaźnik GPW zyskał 0,58% i ma 3629 punktów. Najlepiej radziła sobie Żabka oraz banki, najsłabiej Modivo, Allegro i KGHM. Na rynku walutowym złoty nieco mocniejszy. Za euro w internetowych kantorach zapłacić trzeba średnio 4,25 zł, za dolara 3,69 zł. A za franka 4,63 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,60 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: 18 takie w pół do Roxette, You Got The Look, ale jakże fajnie się tego słucha, to jedna z kolejnych nowości na naszej antenie w muzycznym radiu. Poranek trwa w najlepsze, znaczy trwa, już nie trwa, za chwilę zacznie program prowadzić Zbyszek Deka, ja mówię wam do usłyszenia.
1: Cześć, z tej strony BRO, słuchacie muzycznego radia.
0: Zostawiam was zatem w najlepszym towarzystwie i z piosenką Łatwopalny. Pięknego dnia raz jeszcze, trzymajcie się, do usłyszenia. Jestem

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, Wieleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9:00.
4: Czas na wiadomości.
6: Ropa tanieje. Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Czarna woda i martwe ryby. Służby badają rzekę na Podkarpaciu. I mieszkanie za remont. W Łodzi ruszył nabór wniosków do programu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ropa tanieje po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran. Oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że w efekcie baryłka ropy staniała o ponad procent. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliw niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energii Miłosz Motyka.
7: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
6: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93, a litr 98 maksymalnie 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 45 groszy. Decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Załęckiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj zebrała się kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
8: Prezydent uczestniczył we wczorajszych obradach, nie jest jednak jasne, jaką rekomendację przedstawili mu członkowie organu. Rzecznik prezydenta napisał w serwisie X tylko, że kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Dodał również, że głowa państwa podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Ukrainy nazwy Bohater UPA. Krok ten wywołał krytyczne reakcje w Polsce i stał się impulsem do rozważenia odebrania przyznanego orderu. Premier Donald Tusk zwrócił się wczoraj do prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, by wyjaśnić sobie trudne sprawy.
6: Śnięte ryby, spieniona woda koloru czarnej kawy i śledztwo w sprawie zanieczyszczenia. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Służby wykluczyły już przyduchę, czyli naturalny niedobór tlenu w wodzie. Wyłowiono 15 kg martwych ryb. Przyczyny skażenia mają wyjaśnić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. W Łodzi ruszył właśnie nabór do programu Mieszkanie za remont. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
9: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnio mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
6: W związku z dużym zainteresowaniem w pierwszej edycji w tym roku Łódź przygotowała więcej mieszkań. Rok temu było ich 11, a wniosków 150. W tym roku lokali jest 30, a wnioski można składać do piątku.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Polscy kibice przywitali na lotnisku w Warszawie Maję Chwalińską, która wróciła prosto z Paryża, gdzie dotarła do finału French Open. Mimo największego sukcesu w karierze zawodniczka nie spodziewała się, że w Polsce zostanie to odebrane jako taki fenomen.
5: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam w dużym szoku.
0: Dzięki udanemu występowi w turnieju polska tenisistka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycję lidera straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały pierwszej porażki. Uległy Brazylijkom 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższe kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju w dniach od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Zostając przy siatkówce, to teraz ciekawy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem Plus Ligi. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii pokonała w meksykańskiej Puebli Peru 3-1 w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym mistrzowie Europy zatarli złe wrażenie po niespodziewanym remisie z Irakiem 1-1 kilka dni wcześniej. Towarzysko grała też Holandia z Uzbekistanem, gdzie padł wynik 2-1, a Francja pokonała 3-1 Irlandię Północną. Koszykarze San Antonio Spurs wygrali z New York Knicks 115 do 111 w trzecim meczu finałowym Ligi NBA. Stan rywalizacji do 4 zwycięstw to 2-1 dla drużyny z Nowego Jorku. Dla Spurs zadanie było tyle trudne, że przerwali serię 13 meczów bez porażki Knicksów. Spotkanie z trybun oglądał Donald Trump, który został pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA, ale chyba nie zapamięta tego zbyt dobrze, bo gdy na telebimach pojawiła się jego twarz, został wygwizdany.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Monday left me broken, Tuesday was through with hoping. Z nadzieją podchodzimy do wtorku, z nadzieją na to, że to będzie dobry dzień, 9 dzień czerwca, 10 minut po godzinie 9 w Muzycznym Radiu. Kłania się Zbyszek Deka, dzień dobry.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Zalia Muzyczne Radio, 19 minut po godzinie 9. Pora przypomnieć horoskop.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany dzisiaj mogą spotkać się twarzą w twarz z osobą, z którą wolałyby się nie spotykać. Byki. Los będzie dzisiaj wyjątkowo łaskawy i sprzyjający, trzeba to maksymalnie wykorzystać. Bliźnięta sprawnie coś załatwią, nie ma co zwlekać. Lepszy dzień szybko się nie nadarzy. Raki mogą narzekać na senność i rozdrażnienie, po części przez pogodę, po części przez stres. Lwy od rana będą otrzymywały dobre wiadomości, wszystko idzie w dobrym kierunku. Panny dokonają mocno zaskakującego odkrycia, które zmieni poglądy i ocenę bliskiej osoby. Wagi. Biorąc pod uwagę dzisiejszy układ planet, lepiej być ostrożnym niż podejmować ryzyko. Skorpiony nie będą miały dziś czasu dla siebie. Wtorek brutalnie przypomni o obowiązkach. Strzelce. Dzień sprzyja przewidywaniu i planowaniu lub podejmowaniu odważnych kroków. Koźrożce nagle o czymś zadecydują, a potem zaczną je dręczyć spore wątpliwości. Wodniki czeka spokojny dzień, bez spotkań towarzyskich i denerwujących ostatnio plotek. A rybom da się we znaki sporo zaległych spraw. Stanowczo nie pozwolą o sobie zapomnieć. Co do osób urodzonych 9 czerwca, to są bardzo niezależne, chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia i bezinteresownie pomagają innym. Mogą w życiu liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności, są niepoprawnymi optymistami, ich wadą jest niecierpliwość i zmienność nastrojów. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, szmaragd, a sprzyjający znak zodiaku to wodnik. Imieniny obchodzą dziś Anna, dyplomatyczna, spokojna i uczuciowa, Felicjan, pogodny, pomysłowy i ambitny. Pelagia, oszczędna, dokładna, energiczna. No to energii, tylko tej pozytywnej życzymy, składamy najlepsze życzenia, pozdrawiamy w dniu, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już chyba o niecałe 10 minut. Bardzo długi czerwcowy dzień przed nami. Międzynarodowy zresztą Dzień Archiwów. W Polsce mamy Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek, którym składamy najlepsze życzenia i również pozdrawiamy. To także Dzień Księgowego, ale i Dzień Przyjaciela obchodzimy 9 czerwca. Pamiętajcie o tym. Na zegarach 9:21.
1: Muzyczne Radio.

0: Cieszą takie rzeczy. Solidna męska kooperacja, Kamil Bednarek i Staszek z Gór w Muzycznym Radiu 9.28.
1: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Cieplutko. Od 20 do 23 stopni, po południu do 25 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynoszące 1012 hektopaskali. Ma rosnąć dzień ze zmiennym zachmurzeniem i z opadami, które będą towarzyszyć przejściu frontu nad krajem. Opady docierają właśnie do worka turoszowskiego, a front przechodzić będzie sobie z zachodu na wschód. Za frontem napłynie chłodniejsze powietrze, jeszcze dzisiaj będzie to odczuwalne. Jest to za to czyste powietrze, na Śnieżce aktualnie 10 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Chyba, że coś się zmieniło w górach, zmieniło na Śnieżce, o czym za chwilę usłyszymy w wiadomościach pogodowych z gór, z Karkonoszy. Wcześniej raport regionalny, bo minęła 9.30. Jacek Rogulski.
8: A na początek przenosimy się do podwałbrzyskiej Głuszycy, gdzie w kopaniu aktu erekcyjnego rozpoczęła się budowa nowego budynku mieszkalnego. Inwestycje realizuje spółka Sim Sudety we współpracy z lokalnym samorządem. Uroczystości przyglądał się Jacek Zych.
9: Budowlańcy weszli już na budowę w Głuszycy, a w nowym bloku znajdzie się 27 mieszkań o powierzchni od 30 do 60 metrów kwadratowych. Wszystkie lokale zostaną wykończone w wysokim standardzie i wyposażone w windy.
10: Tak, wydaje się, że takim optymalnym rozwiązaniem jest mieszkanie 2-3-pokojowe i takich mamy tutaj najwięcej dla osób, dla par, dla osób w rodzinach z dziećmi.
9: Powiedział Paweł Gawlak z Sim Sudety. Inwestycja w Głuszycy kierowana jest do rodzin z dziećmi oraz osób, które posiadają stabilne dochody. Gmina przekazała grunt pod budowę bloku, natomiast finansowanie pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po upływie określonego w umowie czasu najemcy będą mogli mieszkać wykupić na własność.
11: Są takie mieszkania potrzebne, widzimy duże zainteresowanie, zwłaszcza rodzin, które bardzo chętnie by znalazły tutaj swoje lokum i osiedliły się na przykład w Głuszycy, ale też jest dosyć spora grupa osób, które chcą wrócić z zagranicy, posiadają pewien kapitał i chciałyby również zamieszkać w nowym mieszkaniu.
9: A to Roman Gut, burmistrz Głuszycy. Stowarzyszenie Inicjatyw Mieszkaniowych Sudety zrzesza obecnie 17 samorządów, które wspólnie budują mieszkania o niskim czynszu. Nowy blok powstanie w samym centrum Głuszycy, blisko szkoły, przedszkola i węzła komunikacyjnego. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Już na wiosnę przyszłego roku na Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze rozkwitną tysiące kwiatów. Na blisko kilometrowym odcinku jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta pojawią się m.in. krokusy, narcyzy i tulipany. Wybrany w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie za blisko 650 tysięcy złotych. Oprócz nasadzeń kwiatów firma przez rok będzie też odpowiedzialna za regularną pielęgnację zieleni, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
4: to była i tak najniższa oferta. Tyle to mniej więcej kosztuje, to jest praca. Kilkaset metrów po jednej i po drugiej stronie. Oprócz, powiedzmy, pracy, która tam jest, to jeszcze sadzonki. To nie jest takie tanie. Wybraliśmy wykonawcę i na jesień powinien wejść z wykonaniem, także na wiosnę przyszłego roku cała Wojska Polskiego będzie już kwitnąca.
8: Zmieniamy temat. Areszt dla mężczyzny, który znęcał się nad swoją byłą żoną. Mimo zakończenia związku oboje nadal mieszkali pod jednym dachem, relacjonuje Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
12: Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubinie został powiadomiony o niepokojącej sytuacji w jednym z mieszkań na osiedlu Ustronie w Lubinie. Pod wskazany adres pojechali policjanci Wydziału Prewencji. Funkcjonariusze na miejscu zastali kobietę, u której od razu zauważyli widoczne obrażenia ciała, świadczące o przemocy fizycznej. Dodatkowo mundurowi ustalili, że od dłuższego czasu 50-latek stosował również wobec byłej żony przemoc psychiczną. Funkcjonariusze podjęli natychmiastowe działania. Od razu wdrożyli procedurę niebieskiej karty. Wobec mężczyzny wydano również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, zakaz kontaktowania się z nią oraz nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Ponieważ 50-latek uciekł przed przyjazdem patrolu, policjanci rozpoczęli jego poszukiwania. W wyniku prowadzonych ustaleń szybko wytypowali miejsce jego pobytu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
8: Kolejny raport o 10.30, a teraz przed nami zapowiadana wcześniej górska prognoza pogody.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
14: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOP, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No dzisiejsza pogoda jest troszeczkę się różni od tej pogody w ciągu ostatnich dni, ale mimo wszystko zachęcam do wyjścia z domu, jeżeli macie Państwo taką możliwość, jak najbardziej polecam wycieczki w góry. Dobrze wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście to u mnie jest tradycja, zawsze zaczynam od śnieżki, temperatura 10 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni 11 metrów na sekundę. To jest taki wiatr umiarkowany, za to widzialność mamy ponad 50 km. Pełne zachmurzenie i ciśnienie atmosferyczne 836,5 hektopaskali i spada. Ta pogoda jest taka dzisiaj niepewna, także wybierając się w góry dobrze mieć coś przeciwdeszczowego. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 17 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Poremie mamy też 17 stopni i też praktycznie bezwiecznie. Bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy w tych miejscach zacienionych mogą być jeszcze mokre, śliskie, także też proszę na to wszystko uważać. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek.
15: Dzień dobry, Jan Wysocki, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej GOP. Dziś, jak na razie, niebo jest umiarkowanie zachmurzone, temperatury pomiędzy 21 a 17 stopni. Natomiast po południu mamy zapowiedziane burze, więc w górach może być niebezpiecznie. Dlatego raczej odradzamy dłuższe wycieczki, a w przypadku zostania przez burzę w górach radzimy jak najszybciej zejść z doliny.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
10: Natalia Grosiak z piosenką idealną na wtorek, chociaż tytuł mógłby być odwrotny. Zimno, ciepło. Tymczasem dzień rozpoczął się cieplutko, a po przejściu frontu już za kilka godzin doświadczymy chyba dość radykalnego spadku temperatury. Taka wiosna, właściwie jej końcówka już, 9 dzień czerwca.

Odkrywać co możesz, mów tylko to, co musisz. Taka jest rada Depeche Mode na dzielenie się prawdą. Policy of Truth w Muzycznym Radiu za 10 minut, godzina 10.

0: Najbardziej chyba znana piosenka z płyty Yes z 2009 roku. Yes to tytuł, a wykonawcy to oczywiście duet Pet Shop Boys. Utwór zresztą rozpoczynający ten album Love Etc.
1: Cześć, tu Muniek Staszczyk z T-Love, słuchacie muzycznego radia.
0: Za 4 minuty godzina 10 do 10 pola.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
7: 10.
6: Czas na wiadomości.
8: Burze, silny wiatr i upały, pogoda da się dziś we znaki. Iran i Izrael znów wstrzymują ogień po wezwaniu Donalda Trumpa. Powiemy też o planach wpisania śląskiego języka na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują aż 13 województw. Synoptycy alarmują, że nad Polskę nadciągają gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, centralne i wschodnie. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Alerty przed wysokimi temperaturami będą obowiązywać od 14 do 18 dla województwa mazowieckiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Iran i Izrael wstrzymują ogień po wymianie ciosów, która groziła storpedowaniem rozmów między Teheranem i Waszyngtonem. Do wstrzymania działań wojennych wzywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tomasz Orchowski.
9: Ostatnie ataki Izraelczycy przeprowadzili mimo wezwań Trumpa, żeby tego nie robili. Prezydent USA w rozmowie z BBC zaprzeczył jednak, że premier Benjamin Netanyahu mu się sprzeciwił. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia z Iranem, twierdzi amerykański przywódca. Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Problem w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zbliżającym się bliskowschodnim porozumieniu mówił już w sumie, jak wylicza CNN, 37 razy.
8: Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, informuje agencja Reutera. W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że krajowe destynacje mają dziś mocniejsze karty niż kiedykolwiek. Rodzima branża turystyczna poczyniła w ostatnich latach ogromny rozwój, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
10: Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia. I te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty.
8: Dowodem na to mają być rezerwacje nad Bałtykiem, które biją rekordy. Wakacje szkolne ruszają 26 czerwca. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO to nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny wobec 2 wet prezydenckich w tej sprawie. Formalnie starania będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa. Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
11: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
8: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki wetowali przyjęte przez parlament ustawy.
6: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice dwuletniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. Lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
0: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

10.16, 9 czerwca, Muzyczne Radio. Uwielbiamy smakowitości wiosenne, wiosenne nowaliki, muzyczne nowaliki także. To jedna z nich, piosenka Na Błysk, Dawida Podsiadło.

błysk, Dawid Podsiadło. Z długim czerwcowym weekendem ruszył ogólnopolski obrotowy Tour 2026. Dawid Podsiadło znów zapełnił Stadion Śląski w Chorzowie Pobrzegi i to dwukrotnie, bo i 6 i 7 czerwca kolejne koncerty przed nami. Takie koncerty najlepiej smakują z przyjaciółmi. A mówiliśmy już dzisiaj, że Dzień Przyjaciela, tak? Oczywiście, że mówiliśmy i będziemy jeszcze niejednokrotnie przypominać. Zdrowe relacje wymagają aktywnej pielęgnacji, regularny kontakt je utrzymuje. Pamiętajcie o tym, umówcie się na spotkanie, na wspólny wypad. Jeżeli nie dziś, to gdzieś w najbliższym czasie. Mamy pretekst, 9 czerwca, Dzień Przyjaciela, jak powiedziałem, więc warto porozmawiać chociażby z najlepszą psiapsiłką, z najlepszym kumplem. You've got a friend, the brand new heavies w Dniu Przyjaciela.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Wiosna w muzycznym radiu.
2: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Są i będą dzisiaj na Dolnym Śląsku słoneczne miejsca, ale będą i wzrosty zachmurzenia do opadów włącznie. Niedługo chyba zacznie padać i w Kotlinie Jeleniogórskiej. Zbliża się ta strefa opadów do nas od zachodu. Front będzie się przesuwał na wschód, niosąc też za sobą ochłodzenie. A jak na razie naprawdę cieplutko, 24-25 stopni. Ciśnienie wynoszące 1012 hektopaskali ma rosnąć. Czyste mamy dzisiaj powietrze, na Śnieżce 11 stopni i wiatr wiejący z prędkością do 50-60 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Z kolejnym raportem regionalnym Jacek Rogulski.
9: Szykują się spore utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Najprawdopodobniej już od przyszłego wtorku rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Wolności. Tym razem roboty będą prowadzone na odcinku pomiędzy ulicami Kruszwicką a Graniczną, mówi Piotr Cichoński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
10: Będzie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu, która już na pierwszym odcinku zawęzi całą jezdnię do dwóch pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Nie będzie tutaj wahadeł, nie będzie jakichś większych utrudnień, należy liczyć się tylko i wyłącznie z tym ograniczeniem, że po prostu po jednym pasie w każdą stronę. Na szczęście ten odcinek nie posiada jakichś większych skrzyżowań, tak jak mieliśmy to przy okazji poprzednich odcinków, chociażby okolice Małej Poczty, i to był trudny taki węzeł do przeskoczenia, gdzie trzeba było tym ruchem dosyć mocno manewrować. Tu mamy w zasadzie prosty odcinek, bez większych skrzyżowań, w związku z tym powinno pójść sprawniej. Odcinek pomiędzy Kruszwicką a Graniczną. Całość dzielimy jakby na cztery podetapy, także to będzie pierwszy, potem przerzucenie ruchu na dwa pasy kolejne i na końcu ten odcinek od Granicznej do Nadbrzeżnej, również podzielony na dwa etapy.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku ruszy przebudowa zniszczonego przez powódź stadionu miejskiego we Wleniu w powiecie lwóweckim. Jak informowaliśmy, na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało blisko 2 miliony złotych. Chcemy też, aby w sąsiedztwie obiektu powstał kompleks sportowy Orlik. To jednak dla naszej gminy spore wyzwanie, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
11: Musiały być tu przygotowane dokumenty, które pozwoliły na to, żebyśmy mogli podpisać umowę z Ministerstwem Sportu. Te dokumenty już są gotowe, będziemy mogli tę umowę teraz finalizować. A rozpoczniemy ten remont, myślę, że tak intensywnie w przyszłym roku. Jest to też ważna kwestia finansowa, bo pieniądze otrzymaliśmy, ale wkład własny do tego projektu to jest 750 tysięcy złotych. Dla naszej gminy, która jeszcze walczy ze skutkami powodzi, jest to znacząca kwota, którą musimy gdzieś znaleźć, co nie jest też takie proste. Drugim takim elementem jest kwestia budowy Orlika. Natomiast no, też troszeczkę jestem przestraszony wysokością kwoty, która została tutaj określona, bo kwota sięga 3 milionów złotych, a dofinansowanie to jest do 60%. Także też trochę tutaj mamy obawy, ale wniosek składamy i mamy nadzieję, że może znajdziemy gdzieś indziej te środki, które pozwolą pokryć wkład własny na ten cel.
9: Dziś w Bolesławcu rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych klas wojskowych. Do miasta przyjechali uczniowie z całej Polski, ponad 40 drużyn żeńskich i męskich, które przez najbliższy tydzień będą rywalizować w konkurencjach sprawdzających sprawność, wytrzymałość i umiejętności przydatne w służbach mundurowych.
0: Jak podkreśla starszy chorąży sztabowy Bogdan Fiałkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando.
12: Rozpoczynamy 10. jubileuszowe zawody klas mundurowych. Młodzież przyjeżdża z całej Polski. No są to typowo konkurencje, które mogą się przydać wojsku.
0: A ich celem jest zachęcenie młodzieży do dalszej służby w wojsku, policji czy straży pożarnej. Zawody są jednocześnie sprawdzianem wiedzy i umiejętności zdobywanych przez cały rok nauki w klasach mundurowych. Jak mówi Bogdan Fiałkowski.
12: I dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej doczekaliśmy tego właśnie, że może młodzież sprawdzić się, czego nauczyła się w ciągu całego roku.
0: Uczestnicy zmierzą się między innymi ze sztafetą pływacką, intensywnym marszem na dystansie 10 km z pokonywaniem przeszkód, a także przeprawą wodną pontonami przez jezioro Krępnica. W kolejnych dniach zaplanowano strzelanie z broni krótkiej i długiej, pokonywanie toru przeszkód OSF w wojsku nazywanego Małpim Gajem, drużynowy bieg na 1000 metrów oraz rzuty granatem na celność i odległość.
12: Jeżeli nie będą przygotowani, to wiadomo, że no nie zajmą takich miejsc, jakich dyrektorzy oczekują. A dodatkowym takim po prostu mobilizacją jest to, że będą obserwować nas żołnierze z wojsk specjalnych i dla najlepszych zawodników i drużyn będą wręczane takie dyplomy, certyfikaty, które będą ich pozycjonować po prostu przy naborze do wojsk specjalnych. No ale jeżeli komu się nie uda do wojsk specjalnych, to myślę, że jeżeli pokażą taki certyfikat jakiemukolwiek dowódcy, to na pewno będą mile widziani w służbach.
0: Organizatorami zawodów są Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando, 23. Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, które finansuje przedsięwzięcie. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia. Na więcej informacji z regionu zapraszamy już po południu.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Cześć, z tej strony Gromi. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Radio. Reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Nasz szczęściem.
3: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
4: Stańmy własną, pieścić się boleścią.
3: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19.
4: Jest
3: bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
5: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
6: Po reklamie.
7: Wiosna.

0: Mustang, Muzyczne Radio za kwadrans, godzina 11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: We wtorek Yearbooks z piosenką Babylon.

0: Cześć, tu Tomasz Organek. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Kochają, słuchają Tomasza Organka, słuchają też Klaudii Szafrańskiej, towarzyszącej zespołowi Organek w tym utworze. Idziemy w miasto za 5 minut, godzina 11.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: No i stało się.
4: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
5: Ultima Auto. Zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
6: Teraz jak nowe.
5: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
7: Po reklamie.
8: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
9: 11.
8: Czas na wiadomości.
10: Wykluczenie transportowe będzie dziś tematem prac rządu. Polacy coraz chętniej oddają krew, wynika z wyliczeń GUS-u. Powiemy też o powitaniu godnym paryskiej królowej. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ministrowie zajmą się dziś projektem ustawy, która ma przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu. O szczegółach projektu mówi Mariusz Marszał ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
11: Projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Między innymi wprowadza pojęcie albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów. Krótko mówiąc, nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańców.
10: Projekt zakłada też, że to marszałkowie województw będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych. Rada Ministrów zbiera się w południe. Rząd zajmie się też propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Polacy coraz chętniej oddają krew. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS-u, liczba donacji krwi i jej składników wzrosła w zeszłym roku o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku w Polsce było ponad 650 tysięcy krwiodawców. Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak poinformował wicemarszałek Piotr Zgorzelski, głosowanie odłożono. Kandydatem na stanowiska prezesa IPN-u jest Mateusz Szpytma, zgłoszony przez PSL. Za 4 lata, zdaniem urzędników, powinniśmy móc już pojechać łącznikiem autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stworzenie liczącego 3 km odcinka drogi ma kosztować ponad 50 milionów, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
12: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później całkowicie w Nowym Śradzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
10: Przygotowanie projektu inwestycji powinno potrwać 1,5 roku, a umowa z jego wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września. W Niemczech powstanie instytut zajmujący się bezpieczeństwem dotyczącym sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie ocena szans i zagrożeń związanych z zaawansowanymi modelami AI oraz promowanie międzynarodowych standardów. Decyzję o utworzeniu nowego instytutu podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To było powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju po fenomenalnym występie w wielkoszlemowym French Open. W Warszawie czekał na nią tłum kibiców.
13: Grała wspaniale, grała bardzo technicznie. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
14: Ucieszałam wszystkich dookoła. Dzieci, nieważne były obiady, lekcje, tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
10: Maja Chwalińska nie kryła wzruszenia.
15: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam Wam sprawić tyle radości.
10: Teraz Chwalińska udaje się na zasłużony, ale krótki urlop. Do gry wróci za 3 tygodnie w wielkoszlemowym Wimbledonie.
5: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: The Moody Blues z płyty wydanej wiosną 45 lat temu. Utwór The Voice, 8 minut po godzinie 11, wtorkowe przedpołudnie 9 czerwca, Muzyczne Radio.
1: Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Wiosna.
1: Wiosna 2026 wciąż trwająca, ale już niedługo się kończąca. 21 czerwca rozpoczniemy astronomiczne lato 22, więc następnego dnia lato kalendarzowe. Zatem niecałe 2 tygodnie wiosny przed nami, 11.16, niecałe 3 kwadransy przedpołudnia przed nami.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Do takich zapewne możemy zaliczyć utwór Blue Monday z repertuaru grupy New Order z pierwszej połowy lat 80. XX wieku.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Wodnik w Jeleniej Górze informuje, że 11 czerwca w godzinach od 9 do 13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bankowej 5 przez 7, numer 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, ulicy Solnej 1, Szkolnej 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Za utrudnienia spółka przeprasza.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Płytki?
3: Rokitki, świętuj z nami. Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Pogoda.
1: Rozeszło się gdzieś po kościach. Mówię o tych pierwszych opadach, które miały dotrzeć do Jeleniej Góry. Na razie jeszcze sucho, ale już kolejne chmury deszczowe widać na horyzoncie. To wszystko wędruje do nas z zachodu, będzie się przemieszczać na wschód. Przejściu frontu towarzyszyć ma spadek temperatury i wydaje się, że już jest lekko chłodniej, bo temperatura dochodziła do 25 stopni. Teraz w najcieplejszych miejscach 24. I będzie sobie spadać dalej. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Ono ma z kolei szansę rosnąć dzisiaj. Dzień ze zmiennym zachmurzeniem, właśnie z lokalnymi opadami deszczu. Powietrze we wtorek mamy na Dolnym Śląsku czyste. Na Śnieżce teraz 11 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.

0: Muzyczne radio. Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio już prawie za kwadrans, godzina 12.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Przypominamy Yearbooks z utworem Babylon.

0: Babylon, piosenka, do której będziemy wracać, bo to nasz wtorkowy hit.
1: Muzyczne radio.
0: Po ciepłym, słonecznym poranku w Kotlinie Jeleniogórskiej teraz pochmurne chwile z lokalnymi opadami deszczu, miejscami bardziej intensywnymi, miejscami kropi sobie delikatnie. Tak wygląda dzień, 5 dzień czerwca, tak to miało być, miały dotrzeć do nas opady i dotarły. 9 czerwca roku 1941, a więc 85 lat temu, w Leicester na świat przyszedł brytyjski artysta John Lord, klawiszowiec legendarnej grupy Deep Purple, wirtuos organów Hammonda, który udzielał się i w innych projektach, między innymi w Whitesnake z Davidem Coverdale'em. Nagrywał też solo, zmarł w 2012 roku. Przypomnimy sobie dzisiaj próbkę brzmienia instrumentu byłego klawiszowca Deep Purple, Johna Lorda. No, dźwięki przyprawiające o gęsią skórkę z albumu wydanego w 1984 po pierwszej reaktywacji zespołu, po 8-letniej przerwie. Z albumu Deep Purple zatem tytułowe nagranie w rocznicę urodzin Johna Lorda, byłego klawiszowca zespołu.

0: We Must Remain. Perfect Strangers, Perfect Strangers z grupy, od grupy Deep Purple, 11:52.
1: Muzyczne radio.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem. Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Wciąż bez decyzji polskiego prezydenta o odebraniu orderu Załońskiemu. Strażacy spinają syreny alarmowe z całego kraju. Polska mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej szykuje się do pożegnania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż nie zapadła decyzja prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Załońskiemu. Wieczorem kapituła przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię. Nie wiadomo jednak, jak ona brzmi. W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami, stwierdził pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
3: Jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
2: Konflikt na linii Polska-Ukraina wynikł, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem, o czym więcej Tomasz Węska.
4: Na uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze z jednego miejsca jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi mi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
5: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
4: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
5: Musimy ponad 22 tysiące syren wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
4: Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych.
2: Mija miesiąc od zaprzysiężenia nowego rządu na Węgrzech. TISE premiera Petra Modziara popiera obecnie ponad 70% wyborców. Tomasz Orchowski.
6: Dla Węgrów najważniejszą decyzją była ta Brukseli o odblokowaniu 16 miliardów euro. Nowy węgierski minister finansów przekazał, że unijne fundusze pozwolą między innymi odciążyć budżet. Oczywiście nie ma nic za darmo. Budapeszt zobowiązał się do podjęcia szeregu działań w tym tygodniu. Rząd Modziara ma przedstawić w parlamencie projekt ustawy antykorupcyjnej. Węgierski parlament przyjął ustawę cofającą decyzję o wyjściu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego.
2: Nowy węgierski premier wycofał także weto w sprawie prawie 7 miliardów euro przeznaczonych na broń dla Kijowa z instrumentu na rzecz pokoju. Mistrzowie wspinaczki sportowej na czas zjadą na początku lipca do Krakowa. Tamtejszy rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata. Dodatkową atrakcją tej imprezy, zwłaszcza dla kibiców z Polski, będzie oficjalne pożegnanie mistrzyni olimpijskiej z Paryża Aleksandry Mirosław, która zapowiedziała, że po tym sezonie zakończy karierę. Zawody w stolicy Małopolski odbędą się po raz drugi. Premierowa edycja sprzed roku zakończyła się sporym sukcesem. Zmagania na ściance śledziły na żywo tłumy kibiców.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
13: Bat Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
0: Po reklamie.
14: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Mów mi Elvis, gwiazdorsko się zrobiło.
1: Muzyczne radio.
0: Teraz będą gwiazdy zarówno filmowe, jak i muzyczne. Dzisiaj 9 czerwca, 9 czerwca roku 1992, a więc 34 lata temu w sklepach pojawił się album ze ścieżką dźwiękową z filmu Zabójcza Broń 3. Z Melem Gibsonem oczywiście, z Danem Gloverem czy z Joe Pescim. Ścieżkę dźwiękową do tego filmu stworzyli kompozytor Michael Kamen z legendarnym gitarzystą Ericiem Claptonem, z saksofonistą Davidem Sanbornem, ale też usłyszymy na niej m.in. Eltona Johna w piosence Runaway Train, piosenkę, którą lubimy przypominać, energetyczny numer wykonany przez Claptona właśnie w duecie z Eltonem Johnem, ale też na tej ścieżce wydanej 9 czerwca 34 lata temu znajduje się to nagranie Stinga z subtelnymi gitarowymi partiami, solówkami Erica Claptona. It's probably me.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Miały do nas dotrzeć z zachodu opady, no i dotarły. Miało dotrzeć i ochłodzenie z przejściem tego frontu. No i rzeczywiście się ochładza, bo mieliśmy już 25 stopni przed południową porą, a teraz na termometrach od 20 do 22, a temperatura będzie jeszcze z każdą godziną spadać. No i będzie sobie ten deszczyk padać. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Także w Karkonosze wraz z opadami dotarło ochłodzenie. Mieliśmy przed południem już 11 stopni na Śnieżce, teraz 9. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: A na początek krwawy finał awantury rodzinnej. W Gilowie w powiecie dzierżoniowskim 24-letni mężczyzna zamordował swoją 66-letnią babcię. Napastnik zadał ofierze kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Materiał Jacka Zycha.
11: Do zbrodni doszło w nocy z czwartku na piątek. Policję wezwał sam sprawca, który po wszystkim zadzwonił na numer alarmowy. Mundurowi znaleźli w mieszkaniu ciało starszej kobiety bez oznak życia. O szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera.
12: To były jakieś nieporozumienia rodziny na tle, no między innymi jego postawy, bo to jest osoba niepracująca, bezdomna, taka generalnie żyjąca na koszt innych. No tutaj z tego tytułu były tam jakieś nieporozumienia z tą babcią.
11: Śledczy ustalili, że napastnik działał bardzo brutalnie. Seniorka nie miała szans na obronę przed ciosami wymierzonymi w szyję i klatkę piersiową.
12: To było w godzinach nocnych, zadał jej kilkanaście pchnięć i cięć, które spowodowały niepowstanie ran ciętych, klatki piersiowej i szyi, ran kłutych, w następstwie których nastąpił zgon.
11: Podejrzany 24-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Szykują się spore utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Najprawdopodobniej już od przyszłego wtorku rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Wolności. Tym razem roboty będą prowadzone na odcinku pomiędzy ulicami Kruszwicką a Graniczną, mówi Piotr Cichoński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
13: Będzie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu, która już na pierwszym odcinku zawęzi całą jezdnię do 2 pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Nie będzie tutaj wahadeł, nie będzie jakichś większych utrudnień, należy liczyć się tylko i wyłącznie z tym ograniczeniem, że po prostu po jednym pasie w każdą stronę. Na szczęście ten odcinek nie posiada jakichś większych skrzyżowań, tak jak mieliśmy to przy okazji poprzednich odcinków, chociażby okolice Małej Poczty, i to był trudny taki węzeł do przeskoczenia, gdzie trzeba było tym ruchem dosyć dosyć mocno manewrować. Tu mamy w zasadzie prosty odcinek, bez większych skrzyżowań, w związku z tym powinno pójść sprawniej. Odcinek pomiędzy Kruszwicką a Graniczną. Całość dzielimy jakby na 4 podetapy, także to będzie pierwszy, potem przerzucenie ruchu na 2 pasy kolejne i na końcu ten odcinek od Granicznej do Nadbrzeżnej również podzielony na 2 etapy.
10: I na koniec wakacyjna propozycja. W chówcu ZHP imienia Szarych Szeregów w Bolesławcu trwa nabór chętnych do letniego wypoczynku. Organizatorzy przewidują udział ponad 200 uczestników. W tym roku nową lokalizacją jest Beskid Śląski. Do końca rekrutacji na wakacje pod harcerskim namiotem pozostało jeszcze tylko kilka dni.
5: Można jeszcze się zapisać. Na szczęście obóz to jest taka forma, że dostawienie jednego namiotu więcej nie robi nam większej różnicy. Barbara Chrościak, komendantka chówca ZHP Bolesławiec.
14: Ile w tym roku przygotowaliście miejsc?
5: Liczymy na ponad 200 osób, które tutaj od nas wyjadą na wakacje. To są harcerze i zuchy z naszego chówca.
14: Gdzie wyjadą w tym roku?
5: W tym roku mamy oczywiście obóz żeglarski, tak jak zawsze, nad Jeziorem Lubikowskim. Mamy obóz drugi też nad jeziorem harcerskim. A jedna zmiana, największe środowisko chówca, Związek Drużyn Lawina, jedzie w góry. Beskid Śląski. To jest nowość, dla nich nowość, dla organizatorów, czyli dla kadry tego Związku Drużyn też nowość, no bo nie ma jeziora, za to jest jakiś strumyk, za to są piękne tereny do wędrówki. Nowe doświadczenie.
14: Kto i kiedy podejmuje decyzję, gdzie pojedziecie?
5: Takie decyzje podejmują bezpośredni organizatorzy, czyli szczepy w naszym przypadku i związki drużyn. To jest tak przełom roku. Dużo zależy od urlopów kadry, no bo kadrą naszą na obozach są wolontariusze. Oni zazwyczaj gdzieś pracują, więc też muszą nieraz poczekać, kiedy będą mieć swój własny urlop, którym mogą dysponować, żeby pojechać na obóz.
14: Ile będzie turnusów i kiedy wyjeżdża pierwszy turnus?
5: Turnusów jako takich nie mamy. Mamy 4 odrębne miejsca, czyli 3 obozy i kolonia zuchowa. I kolonia zuchowa wyjeżdża w lipcu. To jest taka 6-dniowa forma dla najmłodszych dzieciaków nad jeziorem w Domkach koło Lginia, a obozy harcerskie wszystkie w tym roku wyjeżdżają w drugiej połowie lipca. Jedno miejsce, jeden turnus, czyli jeden obóz przyjeżdża do lasu, stawia co trzeba, wyjeżdża z lasu, zostawia las takim, jakim był przed przyjazdem.
10: A te wszystkie sprawy dopytywał się Andrzej Stefańczyk, druh ZHP, czyżby? No ale być może wybierze się. Beskid Śląski jest naprawdę piękny. Kolejny raport o 13.30.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Ostatnia nadzieja, Muzyczne Radio za 12 minut, godzina 13.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I to nie jest nasze ostatnie spotkanie z piosenką Babylon. Ooh, baby. Yearbooks.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś teren niemal całego kraju. Rząd pracuje nad podwyżką płacy minimalnej, nauczyciele walczą o swoje. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, ale o końcu kariery nie chce jeszcze mówić. Agnieszka Trojanowska, BIS. Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń. Jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzegł, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami wydane dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli dla województwa mazowieckiego oraz części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 stopni. Rząd zajmuje się dziś podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty, a to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
5: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
4: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejścia nauczycieli od zawodu, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
6: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
4: ZNP domaga się pilnych rozmów z resortem. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo. W katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. Z ustaleń śledczych wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka rozpoczęła awaryjny manewr lądowania, który był elementem przeprowadzanego egzaminu. A ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Zdarzenie jest badane pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym. Kodeks karny przewiduje za to do 8 lat więzienia. Na rozmowę o połączeniu szpitali zgodził się Mielec. Chodzi o fuzję placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jednocześnie szpital powiatowy w Mielcu opracowuje plan naprawczy. Może on stać się alternatywą dla fuzji. Decyzja radnych z Mielca zapadła w obliczu narastających problemów finansowych mieleckiej placówki. Szpital zakończył ubiegły rok stratą około 18 milionów złotych. Jutro ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Cristiano Ronaldo szykuje się do ostatniego mundialu. Rozpoczynające się w czwartek w Ameryce Północnej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą szóstym i prawdopodobnie ostatnim w karierze portugalskiego piłkarza. 41-latek wystąpił we wszystkich Mistrzostwach Świata od 2006 roku, gdy Portugalia doszła do półfinału turnieju w Niemczech i zajęła czwarte miejsce. Ronaldo deklaruje, że w tym roku po raz ostatni spróbuje zdobyć mistrzostwo, ale wciąż nie ogłosił, jak długo potrwa jego kariera.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

O nowych piosenkach i równie nowych płytach, o muzycznych duetach i planach na przyszłość. Tu i teraz w kolejnym odcinku Music News. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od nowej piosenki Sarsy. Po sukcesach ostatniej płyty Miało być jak w filmie oraz współpracy z Markiem Dyjakiem czy też z zespołem T-Love, artystka nie zwalnia tempa. Teraz otwiera nowy muzyczny rozdział Nostalgia Era i pyta o rzeczy, które zostają na dłużej. Czy będziemy się pamiętać? To popowy numer napisany z miejsca tęsknoty, za czasem, za bliskością, za poczuciem, że pewne chwile warto nosić ze sobą wiecznie. Utwór wyrasta z tęsknoty milenialsów, z generacyjnej potrzeby zatrzymania czegoś, co przemija po prostu zbyt szybko. Singiel opowiada nie tylko o kryzysie w związku. To pytanie zadane ponad logikę zakończenia. Wiara, że dusze, które do siebie pasują, odnajdują się na nowo. W każdym kolejnym wcieleniu, mówi Sarsa. Singiel otwiera w mojej twórczości erę nostalgii, która nie odbiera nadziei i wiary w drugie szanse. Także wtedy, gdy logika mówi, że to już po prostu koniec, dodaje artystka. Pozostajemy przy nowościach. Po 13 latach od nagrania piosenki If I Lose Myself, Alesso i One Republic wracają z nowym hitem. Efektem ponownego spotkania artystów jest numer In Your Eyes, pełen emocji, nostalgii i euforii. Singiel, który nawiązuje do złotej ery muzyki dance i kontynuuje jedną z najbardziej cenionych współprac na styku elektroniki i muzyki pop. Nowy utwór jest kolejnym rozdziałem muzycznej historii tworzonej przez Alesso i frontmana One Republic, Ryana Tedera. Wcześniej artyści wspólnie nagrali takie utwory jak If I Lost Myself, Call Me Lost My Mind z Sebastianem Ingrosso, a także utwór Scars. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że wreszcie możemy wydać ten utwór. Za każdym razem, gdy mam okazję pracować z Ryanem i One Republic, dzieje się coś wyjątkowego. Ten singiel jest powrotem do złotej ery. Minęło sporo czasu, ale gdy znów spotkaliśmy się w studiu, wszystko przyszło bardzo naturalnie. In Your Eyes to utwór, który zostanie z ludźmi na długo, powiedział Alesso. Jest tylko garstka osób, z którymi tworzę muzykę i od pierwszej chwili wszystko działa bez wysiłku. Alesso jest jedną z nich. Praca nad tym utworem przypomina kontynuowanie rozmowy, której nigdy tak naprawdę nie skończyliśmy, dodaje Ryan Tedder. In Your Eyes od Alesso i One Republic już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Po premierze i gorącej reakcji fanów w mediach społecznościowych singiel Black Prada Dress oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze Ellie Goulding. Utwór jest pierwszą zapowiedzią 6. albumu studyjnego artystki, który ukaże się 4 września. Black Prada Dress zgłębia napięcie pomiędzy tym, jak jesteśmy postrzegani, a rzeczywistością. To przenikliwy i świadomy własnej narracji portret różnych wersji nas samych, które tworzymy, by przetrwać, funkcjonować i chronić się przed światem. Black Prada Dress doskonale oddaje charakter albumu I Know Too Much, opowiada Ellie. Płyta zrodziła się z refleksji, że czasem możemy wiedzieć zbyt wiele. W niewiedzy jest pewien rodzaj wolności. Ten album to zbiór utworów powstałych w przełomowym momencie mojego życia, kiedy jednocześnie poczułam siłę płynącą z wiedzy, ale i uświadomiłam sobie, że wiele dała mi w przeszłości wolność wynikająca z niewiedzy, dodaje artystka. To na koniec chwytajcie nasze gorące premiery, które już trafiają na playlistę muzycznego radia. 18, You Got The Look, Lost Frequencies, Leave It All i Gibbs, Ego i Formany z nagraniem Ostatni Dzień Lata. Tomek Dutkiewicz, Music News, dziękujemy za uwagę, do miłego następnego.

0: Music News i Tomek Dutkiewicz powrócą po południowym wydaniu po raz kolejny w premierowym odcinku po godzinie 16. A teraz na zegarach 17 minut po 13. Popołudniówka z Muzycznym Radiem we wtorek 9 czerwca już wystartowała. Wkrótce nasza piosenka dnia. Arek Włodarski, witajcie.
1: Od tego trzeba...

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: David Vendetta po raz pierwszy plus Puncher i Smile. We are the light.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Nasz szczęściem.
4: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
5: Stańmy własną pieścić się boleścią.
4: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19.
5: Jest rzeczą.
4: Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Minęła 13.30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: I zmieniła się aura, tak jak zapowiadali synoptycy, czyli pochmurno, deszczowo, ale ciepło, zresztą nawet duszno i parno może być na przykład mieszkańcom nizin, bo Wrocław w okolice, Legnica okolice to 25 stopni, duchota. W Kotlinach Górskich nieco chłodniej i mniejsze i większe opady deszczu możliwe.
11: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
12: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
13: Dzień dobry. Na początek zapytamy, czy Ministerstwo Infrastruktury przychyli się do postulatu dolnośląskich samorządowców w sprawie przedłużenia planowanej drogi ekspresowej S5? Nowy odcinek miałby biec od węzła Bolków przez Jelenią Górę i Lubań aż do Zgorzelca. O taką możliwość przebywającego na Dolnym Śląsku wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca pytał nasz reporter Jacek Zych.
14: Tak, ja przypomnę, że samorządowcy z powiatów Karkonoskiego i Bolesławieckiego apelują do rządu o zmianę planów dotyczących przebiegu drogi ekspresowej S5. Chcą, aby trasa nie kończyła się na węźle Bolków, ale została poprowadzona dalej na zachód. Resort infrastruktury traktuje ten wniosek poważnie, jednak ostateczne decyzje uzależnia od dokładnych badań natężenia ruchu kołowego. Wszelkie nowe projekty będą rozpatrywane też już w kontekście kolejnej perspektywy finansowej po 2030 roku.
15: Ten postulat, który zgłaszają samorządowcy, oczywiście on jest bardzo istotny. My do tego podchodzimy bardzo poważnie. Natomiast po analizach, po również analizie ruchowej będziemy mogli wiedzieć, czy ten projekt ma rację bytu, czy on będzie zgłoszony do nowego programu, ponieważ program, który obecnie obowiązuje, ma horyzont czasowy 2030 roku.
14: Powiedział mi w Łagiewnikach koło Wrocławia Stanisław Bukowiec, minister infrastruktury. Urzędnicy sprawdzają obecnie, ile pojazdów na dobę przemieszcza się trasami w rejonie Jeleniej Góry, Lubania i Zgorzelca. Zebrane dane posłużą do oceny, czy budowa wielopasmowej drogi ekspresowej w tym korytarzu jest uzasadniona ekonomicznie.
15: Co 5 lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad przeprowadza generalny pomiar ruchu na terenie całego kraju. Są badane, liczone wszystkie pojazdy, które poruszają się zarówno po drogach krajowych, jak i po drogach wojewódzkich. I ostatni taki pomiar ruchu miał miejsce w roku 2025.
14: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreśla, że resort nie zamyka się na postulaty lokalnych społeczności, jednak podkreśla wyraźnie, że ministerstwo jako priorytet traktuje przebudowę i rozbudowę autostrady A4 na południe od Wrocławia. Decyzje o ewentualnym ujęciu przedłużenia S5 w rządowych dokumentach zapadną po oficjalnym przedstawieniu raportu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z Łagiewnik koło Wrocławia, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
13: Dziś w Bolesławcu rozpoczyna się jubileuszowa, 10. edycja ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych klas wojskowych. Do miasta przyjechali uczniowie z całej Polski, ponad 40 drużyn żeńskich i męskich, które przez najbliższy tydzień będą rywalizować w konkurencjach sprawdzających sprawność, wytrzymałość i umiejętności przydatne w służbach mundurowych.
16: Jak podkreśla
0: starszy chorąży sztabowy Bogdan Fiałkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando.
9: Rozpoczynamy 10. jubileuszowe zawody klas mundurowych. Młodzież przyjeżdża z całej Polski. No są to typowo konkurencje, które mogą się przydać wojsku.
0: A ich celem jest zachęcenie młodzieży do dalszej służby w wojsku, policji czy straży pożarnej. Zawody są jednocześnie sprawdzianem wiedzy i umiejętności zdobywanych przez cały rok nauki w klasach mundurowych, jak mówi Bogdan Fiałkowski.
9: I dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej doczekaliśmy tego właśnie, że może młodzież sprawdzić się, czego nauczyła się w ciągu całego roku.
0: Uczestnicy zmierzą się między innymi ze sztafetą pływacką, intensywnym marszem na dystansie 10 km z pokonywaniem przeszkód, a także przeprawą wodną pontonami przez jezioro Krępnica. W kolejnych dniach zaplanowano strzelanie z broni krótkiej i długiej, pokonywanie toru przeszkód OSF w wojsku nazywanego Małpim Gajem, drużynowy bieg na 1000 metrów oraz rzuty granatem na celność i odległość.
9: Jeżeli nie będą przygotowani, to wiadomo, że no nie zajmą takich miejsc, jakich dyrektorzy oczekują. A dodatkowym takim po prostu mobilizacją jest to, że będą obserwować nas żołnierze z wojsk specjalnych i dla najlepszych zawodników i drużyn będą wręczane takie dyplomy, certyfikaty, które będą ich pozycjonować po prostu przy naborze do wojsk specjalnych. No ale jeżeli komuś się nie uda do wojsk specjalnych, to myślę, że jeżeli pokażą taki certyfikat jakiemukolwiek dowódcy, to na pewno będą mile widziani w służbach.
0: Organizatorami zawodów są Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando, 23. Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, które finansuje przedsięwzięcie. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
13: Już w przyszłym roku na ulicy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze rozkwitną tysiące kwiatów, o tym na koniec. Na blisko kilometrowym odcinku jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta pojawią się m.in. krokusy, narcyzy i tulipany. Wybrany w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie za blisko 650 tysięcy złotych. Oprócz nasadzeń kwiatów, firma przez rok będzie też odpowiedzialna za regularną pielęgnację zieleni, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
16: To była i tak najniższa oferta. Tyle to mniej więcej kosztuje. To jest praca. Kilkaset metrów po jednej i po drugiej stronie. Oprócz, powiedzmy, pracy, która tam jest, to jeszcze sadzonki. To nie jest takie tanie. Wybraliśmy wykonawcę i na jesień powinien wejść z wykonaniem, także na wiosnę przyszłego roku cała Wojska Polskiego będzie już kwitnąca.
13: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie o 14.30. Do usłyszenia.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey, we are Vomero and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
0: Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny salonu płytek ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Gear Books ponownie z numerem Babylon. Kwadrans dzieli nas od godziny 14.

0: Nowa Muza, między innymi stop30.pl, to a propos polskiej muzyki, a ta zagraniczna, chociaż polskie numery też tam trafiają, to hit planeta BK Duke, właśnie z hit planety Storm in My Hips. W ostatnim notowaniu, no nawet powiem wam, że wysoko tym ostatnim, czyli poniedziałkowym, szybko wam znajdę, na pewno druga dziesiątka zestawienia. A o 23. Niewiele się pomyliłem. No to dalej gramy nowości, ale Farben i Sue Magic.
1: Muzyczne radio na wiosnę.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Nastolatek stracił nogi i rękę. Kierownik pociągu usłyszał zarzut. Rząd przedłużył zamknięcie strefy w Puszczy Białowieskiej. Będzie nowa fontanna w samym środku Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu w związku z potrąceniem licealisty. Chodzi o wypadek składu kolei mazowieckich, w którym w Woli Bierwieckiej koło Radomia potrącony został przez radomski pociąg licealista. 17-latek odniósł ciężkie obrażenia ciała, stracił nogi i rękę. Prokurator zarzucił podejrzanemu narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, także pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. Chodzi o kobietę i jej kilkumiesięczne dziecko. To właśnie poszkodowany nastolatek pomagał im wynieść na peron wózek z niemowlęciem. Gdy chciał wsiąść do pociągu, drzwi się zamknęły, a nastolatek wpadł pod koła pociągu. Do wypadku doszło w lutym na przystanku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieskiej. Eksperci od imigracji mówią o zarządzaniu strachem, o czym Jakub Medek.
4: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej ludzie wciąż próbują się przedostać przez zieloną granicę z Białorusią.
5: Do tych prób przekroczenia granicy zielonej w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzi między innymi dlatego, że wnioski o ochronę międzynarodową nie są przyjmowane na przejściach granicznych.
4: Ekspertka dodaje też, że rzeczywiście, najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki, liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa niż w ubiegłym roku.
5: Znaczna większość ludzi przekracza granicę białorusko-łotewską, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
4: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że reszta dostaje się przez Polskę dalej na zachód.
3: W obwodzie lwowskim w Hucie Pieniackiej rozpoczęły się pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 roku. Prace prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskimi partnerami. Huta Pieniacka to symbol męczeństwa Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Uczniowie z podstawówek biorą udział w Akademii Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przez 3 dni w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Ponad 1000 młodych osób dowie się od policji, straży miejskiej czy wodnych ratowników, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
6: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, był bezpieczny dla młodzieży. Magdalena Włodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami.
7: A jak się bezpiecznie zachować w wakacje?
8: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
9: Będę jeździł na rowerze z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
3: Jeszcze nie w te wakacje, ale już niebawem Kraków zmieni swoje oblicze. Stanie się to za około 1,5 roku. Będzie nowa fontanna na rynku głównym. Miasto wybrało właśnie zwycięski projekt. Pracownia z Kielc pokonała 2 krakowskie pracownie. Wybrany projekt jest według jury uniwersalny, współczesny i nie koliduje z sąsiednimi budynkami, w tym z Kościołem Mariackim. Nowa fontanna ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. W tym czasie ma się odbyć rozbiórka starej fontanny.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Nie ma co odpuszczać. Miłe to było. Hona Bibe sprzed lat. Duże dzieci dla małych i dużych. Nasza piosenka dnia. Trójka panów w klimatycznym takim numerze przywołującym na myśl bliski, daleki wschód. David Vendetta, Puncher, Ismay, We Are the Light.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice dwuletniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. Lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
2: Reklama. Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
6: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Sponsorzy prognozy pogody już za nami. No to teraz przejdźmy do szczegółów. Zachmurzenie duże, dużo miejsc na Dolnym Śląsku z opadami deszczu, a nawet mogą pojawić się burze. Te opady przechodzą przez różne części Dolnego Śląska. No miejmy nadzieję, że wieczorem, bo jest to możliwe, pojawią się nawet przejaśnienia i rozpogodzenia. W Kotlinach Górskich chłodno, ale na przykład już na terenach nizinnych troszkę cieplej, bo nawet do 24-25 stopni Celsjusza. Choć przy tych opadach deszczu i tam będzie chłodniej.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczny Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Wróć te prognozy teraz, to tak się zmieniają, jak zmienia się aura za oknami, dynamicznie. Te ciepełko, które było bardzo niedawno jeszcze we Wrocławiu i w Legnicy na przykład, w okolicach, już za nami. Teraz już i tam 18-20 stopni, a w Kotlinach Górskich, między innymi Jeleniogórskiej, 16-17, ale przy deszczu i wietrze temperatury odczuwalne niższe, no i cały czas mniejsze, większe opady deszczu. Raport regionalny i Anna Tarkota.
12: W tym raporcie Bielawa, pierwszy po 50 latach pociąg. W Leni odpowiedź na pytanie, kiedy ruszy przebudowa miejskiego stadionu, a na początek scena jak z filmu akcji we Wrocławiu. Policjanci ścigali uciekającego Mercedesa. W pewnym momencie kierowca zatrzymał się i wskoczył do Odry. To zdradliwa rzeka, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli.
13: O sprawie informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Tutejsza drogówka przerwała niebezpieczną jazdę kierowcy Mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciekać ulicami miasta, popełniając przy tym liczne wykroczenia. Jak mówi nam Anna Nicer z policji, 19-latek zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, a następnie podjął próbę ucieczki. Przejeżdżał przez największe wrocławskie skrzyżowania na czerwonym świetle, siejąc postrach na ulicach miasta. Wszystko działo się w nocy. Po tym jak dotarł nad Odrę, porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Następnie wskoczył do rzeki, próbując uniknąć zatrzymania. W samochodzie było jeszcze 4 pasażerów, to w większości osoby niepełnoletnie. Do działań skierowano dodatkowe patrole ruchu drogowego, pionu kryminalnego i policjantów prewencji. Po sprawdzeniu okolicy mężczyzna został odnaleziony kilkaset metrów od porzuconego auta. Sprawcą okazał się 19-letni mieszkaniec Wrocławia. Powodem podjętej przez niego ucieczki był brak uprawnień do kierowania pojazdami i posiadanie narkotyków. Grozi mu do 5 lat więzienia, a za wykroczenia kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
12: Teraz Bielawa, gdzie dziś dokładnie o 11.41 pierwszy od 50 lat pociąg pasażerski wjechał na stację Bielawa Jezioro u stóp Górsowich. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zakończyła pierwszy etap rewitalizacji linii do Srebrnej Góry. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, we wtorek Koleje Dolnośląskie oficjalnie wydłużyły trasę pociągów do nowo otwartych przystanków Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie. Inwestycja o wartości 18 milionów złotych przywróciła ruch pasażerski na 4-kilometrowym odcinku. Burmistrz Bielawy Andrzej Hordej mówi o historycznym momencie, który zmieni ruch turystyczny w rejonie Górsowich.
14: No na pewno te dwa przystanki, które mają bardzo turystyczne nazwy, czyli Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie, to jest tchnienie w stronę turystyczną. Dotychczasowe dwa przystanki, czyli Bielawa Centrum i Bielawa Zachodnia, to były przystanki głównie dedykowane dla mieszkańców, którzy korzystając z linii kolejowej jeżdżą głównie do stolicy regionu.
7: To właśnie burmistrz Bielawy Andrzej Hordej. Jak mówią kolejarze, to nie była łatwa inwestycja. Trasa z bardzo trudną geometrią, ostrymi łukami i dużymi spadkami terenu wymagała uzyskania specjalnego odstępstwa od Ministerstwa Infrastruktury. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei prowadzi równolegle drugi etap projektu. Dyrektor DSDiK Mateusz Masłowski zapowiada, że tory dotrą do Srebrnej Góry jeszcze w tym roku.
15: Inwestycja, ciekawa inwestycja, właśnie dlatego ona została zetapowana na dwa etapy. Dzisiaj ten pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku. Myślę, że pierwszy etap 18 milionów 4 kilometry, drugi etap 44 miliony 12 kilometrów.
7: To dyrektor DSDiK Mateusz Masłowski, a nowy odcinek torów wejdzie do regularnego rozkładu jazdy już 14 czerwca. Tu warto wspomnieć, że w ubiegłym roku z linii bielawskiej skorzystało 120 tysięcy pasażerów. Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 roku przejąć i zrewitalizować łącznie 300 kilometrów linii kolejowych. Z przystanku Bielawa Jezioro w Górach Sowich, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku ruszy przebudowa zniszczonego przez powódź stadionu miejskiego we Wleniu w powiecie lwóweckim. Jak informowaliśmy, na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało blisko 2 miliony złotych. Chcemy też, aby w sąsiedztwie obiektu powstał kompleks sportowy Orlik. To jednak dla naszej gminy spore wyzwanie, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
16: Musiały być tu przygotowane dokumenty, które pozwoliły na to, żebyśmy mogli podpisać umowę z Ministerstwem Sportu. Te dokumenty już są gotowe, będziemy mogli tą umowę teraz finalizować, a rozpoczniemy ten remont, myślę, że tak intensywnie w przyszłym roku. Jest to też ważna kwestia finansowa, bo pieniądze otrzymaliśmy, ale wkład własny do tego projektu to jest 750 tysięcy złotych. Dla naszej gminy, która jeszcze walczy ze skutkami powodzi, jest to znacząca kwota, którą musimy gdzieś znaleźć, co nie jest też takie proste. Drugim takim elementem jest kwestia budowy Orlika. Natomiast też troszeczkę jestem przestraszony wysokością kwoty, która została tutaj określona, bo kwota sięga 3 milionów złotych, a dofinansowanie to jest do 60%. Także też trochę tutaj mamy obawy, ale wniosek składamy i mamy nadzieję, że może znajdziemy gdzieś indziej te środki, które pozwolą pokryć wkład własny na ten cel.
12: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Yo, what's up guys? This is Ujel and you're listening to Muzyczne.

0: się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków
1: z całego świata.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
4: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
11: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
12: Po reklamie.

Później Autoradio, Bob Marley w nowej wersji. I jeszcze wideo, środa, czwartek. Środa już jutro, a jak ona minie, to tydzień zginie. I już od czwartku bliżej piątku i weekend. Zawsze można znaleźć argumenty za tym, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta.

0: Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 14 województwach. Wszystkie syreny w kraju będą włączane jednym guzikiem. Maja Chwalińska dostała stypendium sportowe od ministra sportu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW dr Maciej Duniec.
5: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
4: Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do godziny 23. Brytyjski premier potępił wczorajszy atak nożownika w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. Keir Starmer mówi o przerażającym ataku budzącym odrazę. Nie mam żadnej tolerancji dla tak okropnych scen przemocy na naszych ulicach, podkreślił szef brytyjskiego rządu. Ofiara wczorajszego ataku trafiła do szpitala w poważnym stanie. 40-latek ma obrażenia twarzy, szyi i pleców. Policja zatrzymała już podejrzanego, to prawdopodobnie Somalijczyk w wieku około 30 lat. Motywy napaści nie są znane. Policja apeluje, by internauci nie rozpowszechniali krążącego w sieci brutalnego nagrania ze zdarzenia. Łotewskie wojsko i służby wstrzymały poszukiwania wraka drona zestrzelonego przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji wczoraj rano i został strącony na stosunkowo dużej wysokości, przez co prawdopodobnie rozpadł się na wiele małych kawałków. Władze zaapelowały do mieszkańców, by w razie znalezienia podejrzanych przedmiotów lub szczątków sprzętu niczego nie dotykali i powiadomili odpowiednie służby. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
6: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
4: Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. Przygotowanie potrwa do końca roku, później spinanie systemu, które zajmie 2 lata.
6: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
4: Dla bezpieczeństwa syreny będą sterowane z 4 źródeł. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa gościła dziś w Ministerstwie Sportu, gdzie oficjalnie przekazano, że 24-letnia tenisistka będzie dostawać co miesiąc przez rok najwyższą możliwą stawkę 9600 zł. Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dzięki temu przesunęła się ze 114 miejsca na 21 w światowym rankingu tenisistek.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.

0: reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie mobile. Dziś w programie Moto Historia, czyli Fiat 126P ma już 53 lata. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Pierwsze egzemplarze tego kultowego autka zmontowano jeszcze z włoskich części w zakładzie FSM w Bielsku Białej w czerwcu 1973 roku. Ale za oficjalną datę rozpoczęcia produkcji uznaje się ówczesny świąteczny 22 lipca tegoż roku, kiedy to linie produkcyjne miały ruszyć pełną parą. W rzeczywistości jednak założoną zdolność produkcyjną na poziomie 200 tysięcy egzemplarzy osiągnięto dopiero 6 lat później, w 1979 roku. Wcześniej, bo w 1975 produkcję uruchomiono w drugim zakładzie w Tychach. Mały Fiat miał przed sobą trudne zadanie. W latach 70. XX wieku na 1000 mieszkańców PRL-u przypadało zaledwie 15 samochodów. Te proporcje początkowo miał zmienić Fiat 125P. Problem w tym, że po pierwsze tego samochodu nie dało się tak kupić, był natalony, a po drugie jego cena była astronomiczna, wynosiła równo

0: 4 lata. By zaradzić sytuacji, władze PRL-u wprowadziły tzw. system przedpłat i cen ekspresowych, które wprowadzono w 1977 roku. Po zapłaceniu, uwaga, 120 tysięcy złotych za samochód można było go odebrać w miesiąc od złożenia zamówienia. Ale to nie rozwiązało też problemu. Wkrótce maluch od ręki kosztował już 150 tysięcy złotych, a mimo to popyt nadal przewyższał podaż. Pomimo tych trudności za sprawą małego Fiata w latach 1973-87 prawie 1,5 miliona polskich rodzin przeżyło niezapomniane chwile, mogąc wreszcie kupić swój pierwszy w życiu nowy samochód. Liczba pojazdów w naszym kraju wzrosła w tym czasie z 15-20 do 112 na 1000 mieszkańców. Nie można było mówić jeszcze o zjawisku motoryzacji masowej, ale pierwszy krok w tym kierunku uczyniono.
1: Autoradio.
0: Fiat 126P produkowany był w Bielsku-Białej przez 27 lat, średnia roczna produkcja 43 tysiące sztuk około. I co jeszcze warto dodać? W sumie w Bielsku i Tychach wyprodukowano blisko 3 miliony 319 tysięcy sztuk tego modelu. Ostatni Fiat 126P już mocno pogardzany wtedy, bo zaczęto sprowadzać używki z zachodu, oficjalnie nazwany maluchem, zjechał z linii montażowej we wrześniu 2000 roku. Wraz z końcową wersją maluch Happy End zakończyła się produkcja aut w zakładzie w Bielsku-Białej. Dziś mały Fiat znów staje się obiektem marzeń. Wiele osób sięga po ten model z sentymentu i nostalgii, inni z racji kultowości autka. Stąd wysokie ceny, nawet egzemplarzy w złym, a nawet w fatalnym stanie technicznym.
1: Aktualności.
0: I na koniec jeszcze uważajcie na remonty, roboty drogowe. Droga numer 5, Radomierz, od 12 do 14 czerwca. 449 km na odcinku, blisko 5 km będą te roboty. Tam wprowadzone będzie m.in. ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. Bielenie Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Po polskim fantastycznym numerze nie ucieknę od Quebo, Zali i Fausta. David Vendetta, Puncher i Smile. We are the lights. Czyli orientalne klimaty.

0: Było Oriento, to czemu nie Swing, Part of Stellar, Jimmy's Gang.
1: Drogi na gorąco.
0: Jelenia Góra, ulica Sudecka, nasi słuchacze, a jeszcze tam Parow nam tutaj się objawia w tle, to powolutku będziemy wyciszać, dziękuję bardzo. Nasi słuchacze czujni informują o zdarzeniu na ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. W złym momencie, w złym miejscu, duże natężenie ruchu, skrzyżowanie z ulicą księdza Jerzego Gniatczyka, to tak na wysokości cmentarza komunalnego w Jeleniej Górze, zator spory dla jadących od centrum Jeleniej Góry, no to trzeba już przyhamować sporo przed skrzyżowaniem z Aleją Solidarności, ten zjazd z Alei Solidarności, także głównie w lewo w stronę Karpacza zakorkowany zator, także z drugiej strony dla jadących od strony Karpacza, Mysłakowic, tu trzeba hamować już na wysokości Mazurkowej Chaty. Uważajcie na siebie.
1: Drogi na gorąco.
0: Tam na drodze po jednej i po drugiej stronie stoją dwa rozbite auta, które brały udział w tym zdarzeniu. Jest po prostu wąsko i zatory z jednej i z drugiej strony dla jadących ulicą Sudecką w Jeleniej Górze.

0: No to letnie klimaty już obecne będą na 100% niedługo, bo wiosna skończy się za dni 11.
1: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Nasz szczęściem
1: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
4: Stańmy własną pieścić się boleścią.
1: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19.
4: Jest rzeczą niebieską.
1: Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
5: No i stało się.
6: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
7: Ultima Auto. Zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
8: Teraz jak nowe.
7: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
9: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
0: No i z fajnej wiosny zrobiła nam się jesień taka, spora nawet. Niemal na całym Dolnym Śląsku opady deszczu w tej chwili. Mniejsze lub większe, sam wschodni kraniec tylko bez deszczu. Temperatury niskie już od 16 do 18 stopni Celsjusza.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na kolejny raport regionalny. Anna Tarkota.
11: Na koniec czerwca gmina Grębocice w powiecie polkowickim przygotowuje się na wyjątkową sytuację. W Obiszowie odbędzie się bitwa w kraju Dziadoszan.
12: Prawdziwa bitwa odbyła się na tym terenie w 1015 roku. Ta zaplanowana na 27 i 28 czerwca będzie prawie jak autentyczna. Z mniejszą ilością krwi, ale z większą różnych towarzyszących bitwie atrakcji i wyjątkowo bogatą sceną muzyczną, klimatem dopasowaną do historii. Na to największe wydarzenie poświęcone kulturze i historii Słowian na Dolnym Śląsku zaprasza m.in. wójt gminy Grębocice Roman Jabłoński.
13: Uważam, że impreza, która rzadko gdzieś możemy spotkać, impreza o podobnym charakterze, gdzie naprawdę ten styk z historią i miejsce, jakże historyczne, nie ukrywam, początki Słowian, początki Dziadoszan, właśnie to jest to miejsce, także zachęcam do spędzenia miło czasu, a zarazem można zapoznać się, jak wyglądała nasza historia.
12: Artur Chodor ze Stowarzyszenia Wirtualne Muzeum Dziadoszan zwraca uwagę na wyjątkową rywalizację rycerzy w ringu pod troskliwą opieką strażników metali.
14: Jeden z największych w Polsce. Wydarzenie wyjątkowe także pod tym względem, że my odtwarzamy życie ludzi, którzy mieszkali na naszym terenie 1000 lat temu. Mówimy o Słowianach, mówimy o Dziadoszanach, czyli o plemieniu, które żyło w Dolinie Odry. I jednym z najważniejszych miejsc dla nich był właśnie Obiszów. Stoimy w miejscu osady z X wieku, za nami są grodziska, czyli jest to dokładnie to miejsce, w którym powinien festiwal dziadoszański się odbywać. Wyjątkowym, szczególnie w porównaniu do zeszłego roku, wydarzeniem będzie pierwszy dziadoszański turniej wojów. Gorąco zapraszamy. Nie było jeszcze tego typu wydarzenia na naszym terenie. Można powiedzieć, że to takie MMA sprzed 1000 lat. Zapraszamy, dokładnie tutaj w tym miejscu będzie się odbywać. Przyjeżdżają tutaj najlepsi rzemieślnicy, odtwórcy takiej słowiańszczyzny sprzed 1000 lat.
12: Renata Chrzan, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Grębocicach, zapewnia, że przez 2 dni atrakcji nie zabraknie, podobnie jak miejsc na polu namiotowym i na parkingach. dla rycerzy na metalowych rumakach.
8: Zaczynamy w sobotę. Wszystkie strefy otwieramy o godzinie 10:00 i to życie tutaj na tej, w tej naszej osadzie będzie działało poprzez właśnie warsztaty żywej archeologii, ale nie tylko. Krąg kobiet słowiańskich, czyli Wiciewianków. Panie będą mogły wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy wianek kupalny i wygrać przepiękną lunulę słowiańską. Będą mogły udekorować swoje suknie, panie poznać tą technikę, rodzaj wyplatania na chociażby gręplach. Strefa małego Słowianina. Natomiast szczególnie mocno zachęcam do tego, aby pojawić się u nas o godzinie 16:00, gdzie będzie oficjalne otwarcie i pokaz wszystkich drużyn wojów. Gorąco zachęcam do tego, aby u nas przybyć i te dwa dni spędzić. Należy jeszcze wspomnieć o strefie jadła i napitku. Pole namiotowe również przygotujemy dla państwa i miejsca parkingowe dla wszystkich.
12: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: W Chówcu ZHP imienia Szarych Szeregów w Bolesławcu trwa nabór chętnych do letniego wypoczynku. Organizatorzy przewidują udział ponad 200 uczestników. W tym roku nową lokalizacją jest Beskid Śląski. Do końca rekrutacji na wakacje pod harcerskim namiotem pozostało jeszcze tylko kilka dni.
15: Można jeszcze się zapisać. Na szczęście obóz to jest taka forma, że dostawienie jednego namiotu więcej nie robi nam większej różnicy. Barbara Chrościak, komendantka Chówca ZHP Bolesławiec.
16: Ile w tym roku przygotowaliście miejsc?
15: Liczymy na ponad 200 osób, które tutaj od nas wyjadą na wakacje. To są harcerze i zuchy z naszego Chówca.
16: Gdzie wyjadą w tym roku?
15: W tym roku mamy oczywiście obóz żeglarski, tak jak zawsze, nad Jeziorem Lubikowskim. Mamy obóz drugi też nad jeziorem harcerskim. A jedna zmiana, największe środowisko Chówca, Związek Drużyn Lawina, jedzie w góry. Beskid Śląski. To jest nowość, dla nich nowość, dla organizatorów, czyli dla kadry tego Związku Drużyn też nowość, no bo nie ma jeziora, za to jest jakiś strumyk, za to są piękne tereny do wędrówki. Nowe doświadczenie.
16: Kto i kiedy podejmuje decyzję, gdzie pojedziecie?
15: Takie decyzje podejmują bezpośredni organizatorzy, czyli szczepy w naszym przypadku i związki drużyn. To jest tak przełom roku. Dużo zależy od urlopów kadry, no bo kadrą naszą na obozach są wolontariusze. Oni zazwyczaj gdzieś pracują, więc też muszą nieraz poczekać, kiedy będą mieć swój własny urlop, którym mogą dysponować, żeby pojechać na obóz.
16: Ile będzie turnusów i kiedy wyjeżdża pierwszy turnus?
15: Turnusów jako takich nie mamy. Mamy 4 odrębne miejsca, czyli 3 obozy i kolonia zuchowa. I kolonia zuchowa wyjeżdża w lipcu. To jest taka 6-dniowa forma dla najmłodszych dzieciaków nad jeziorem w Domkach koło Lginia, a obozy harcerskie wszystkie w tym roku wyjeżdżają w drugiej połowie lipca. Jedno miejsce, jeden turnus, czyli jeden obóz przyjeżdża do lasu, stawia co trzeba, wyjeżdża z lasu, zostawia las takim, jakim był przed przyjazdem.
11: Na koniec o nocnej podróży samochodem, która zakończyła się w policyjnej celi. Kobieta odpowie wkrótce za jazdę pod wpływem narkotyków, natomiast jej pasażer odbędzie zasądzoną mu karę więzienia. Relacjonuje Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
17: Policjanci ruchu drogowego zwrócili uwagę na samochód marki Opel, którego kierująca miała problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Od razu funkcjonariusze nabrali podejrzeń co do trzeźwości siedzącej za kierownicą kobiety, która dodatkowo przewoziła 2 pasażerów. Policjanci zatrzymali ją do kontroli drogowej. Badanie narkotesterem potwierdziło przypuszczenia mundurowych. Okazało się, że 47-latka była pod wpływem metamfetaminy i amfetaminy. Ponadto policjanci wylegitymowali 2 mężczyzn, których przewoziła kierująca. Jeden z nich, 34-letni pasażer, okazał się osobą poszukiwaną do ustalenia miejsca pobytu i odbycia kary pozbawienia wolności. Oboje zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Lubinianka usłyszała już zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. Jej znajomy natomiast został przekonwojowany do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną przez Sąd Rejonowy w Lubinie karę pozbawienia wolności.
11: To był raport regionalny.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Cześć, tu Blanka. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.

0: pięknie, żeby tak było z tą młodością. Panowie Sikorscy, pan Jeremi Sikorski i Artur Sikorski za nami, a przed nami...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie Yearbooks i utwór, który nosi tytuł Babylon.

0: Drogi na gorąco.
1: Przypominam o utrudnieniach na ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Tam doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Według Google Maps nawet teraz chyba doszło do kolejnej stłuczki. Mamy spore utrudnienia dla jadących od strony centrum. Do tego zdarzenia doszło na wysokości cmentarza komunalnego w okolicach skrzyżowania z ulicą Księdza Jerzego Gniatczyka. Zator już na skrzyżowaniu Sudecka, Aleja Solidarności.

0: kolejności ledących w przeciwnym kierunku, również tutaj hamowanie w okolicach Mazurkowej Chaty, no i później trzeba się uzbroić odrobinę w cierpliwość. Uważajcie w tym miejscu Jeleni Góry, zresztą nie tylko tam. Mamy także informacje o utrudnieniu na autostradowej obwodnicy Wrocławia, 13 kilometr, węzeł Wrocław Lotnisko, Wrocław Stadion, kierunek Warszawa, pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne, lewy pas jest zablokowany.
1: Drogi na gorąco.
2: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 16.
1: Czas na wiadomości.
5: Kandydata na prezydenta Krakowa ogłosili szefowie KO i PSL. Rozpoczęło się wielkie prześwietlenie gospodarstw rolnych. Parada adresów z biciem rekordu słowiańskiego przy Kucu. To atrakcje na początek wakacji. Za chwilę zaproszenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
7: Jest kandydatką wyśmienitą.
8: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
5: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
9: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
10: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
9: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście.
5: Badanie potrwa do połowy sierpnia. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Prezes Emil Legowicz mówi, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Włodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Prezes Legowicz nie wierzy w przypadek.
11: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne.
5: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. W pasie od Pomorza przez Małopolskę i Podkarpacie może zagrzmieć. Możliwe są także ulewne deszcze. W kolejnych dniach również spodziewane są burze i opady deszczu w całej Polsce. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w planie wielki dresiarski piknik, zapowiada dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
12: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
5: Szczegóły na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury.
1: To były wiadomości.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Dawid Podsiadło rusza w trasę i prezentuje nowy singiel. Natalia Kukulska z koncertami czeka do jesieni, a Taylor Swift sprawiła fanom, a przy okazji sobie, wielką niespodziankę, nagrywając piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Tuż przed rozpoczęciem wyczekiwanej stadionowej trasy obrotowy Tour 2026 Dawid Podsiadło zaprezentował nowy singiel zatytułowany Na Błysk. To już drugi utwór promujący nadchodzący album artysty, jednocześnie kolejna zapowiedź jednego z najgłośniejszych wydawnictw tego roku na polskiej scenie muzycznej. Wokalista nie ukrywa, że jest wyjątkowo zadowolony z efektów pracy nad nowym albumem. Jeśli chodzi o kontekst muzyczny, piosenkowy, albumowy, jestem absolutnie szczęśliwy. Myślę, że to zbiór wspaniałych piosenek, które mogą towarzyszyć nam w wielu życiowych sytuacjach i sprawić, że te sytuacje będą przyjemniejsze, milsze i bardziej emocjonalne, powiedział Dawid. Wokalista podkreśla, że tworzenie muzyki od zawsze było dla niego sposobem na wzmacnianie emocji, nadawanie codziennym doświadczeniom dodatkowego wymiaru. Może właśnie po to zawsze robiłem piosenki, dodaje artysta, żeby pokrętełkiem od emocji trochę wzmocnić, przefiltrować całkowicie dany stan. Za produkcję nowego singla Na Błysk odpowiada producent i kompozytor Tobias Kuhn. To kolejna współpraca tego producenta z Dawidem Podsiadło. Po dobrze przyjętym utworze pięknie płyniesz. Tymczasem Taylor Swift oficjalnie potwierdziła krążące od kilku tygodni spekulacje. Gwiazda nagrała nową piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Utwór nosi tytuł I Knew It, I Knew You i lada moment trafi do słuchaczy. Informacja została ujawniona po zakończeniu tajemniczego odliczania, które pojawiło się na stronie internetowej artystki. W ostatnich dniach fani analizowali kolejne wskazówki związane z animacją Pixara. W różnych miejscach świata pojawiły się billboardy z inicjałami TS na tle charakterystycznego błękitnego nieba znanego z serii Toy Story. Internauci szybko zauważyli również 13 chmur widocznych na grafikach, co uznali za nawiązanie do ulubionej liczby Taylor Swift. Teraz wokalistka rozwiała wszelkie wątpliwości za pomocą wpisu w mediach społecznościowych. To historia o zabawkach. Wiedzieliście o tym. Moja nowa piosenka I Knew It, I Knew You do filmu Disneya i Pixara Toy Story 5 będzie wasza. Zawsze marzyłam o tym, by napisać utwór dla tych bohaterów, których uwielbiałam od czasu, gdy jako 5-latka oglądałam pierwszy film z serii Toy Story, powiedziała Taylor Swift. Music News. Wracamy na nasze muzyczne rodzime podwórko. Okazuje się, że już tej jesieni Natalia Kukulska wyruszy w jubileuszową trasę Czy ona jest taka jak ja? Podczas koncertów w najpiękniejszych salach w Polsce wokalistka wróci do swoich największych przebojów, a publiczność będzie mogła posłuchać przekrojowo repertuaru Natalii. Począwszy od piosenek dziecięcych, poprzez utwory, które nagrała do filmów, piosenki z lat 90., aż po utwory z cenionego albumu Czułe struny, zawierającego symfoniczne adaptacje kompozycji Fryderyka Chopina. Pretekstem do muzycznych spotkań z Natalią i jej zespołem poszerzonym na tę okazję o wybitny kwartet smyczkowy Atom String Quartet są okrągłe jubileusze, które przypadają w tym roku. 30 lat od debiutu pierwszej dorosłej płyty Światło, 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny Natalii. Tytuł trasy Czy ona jest taka jak ja także nie jest przypadkowy. To symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi. Przedsmakiem jest nowa wersja utworu Dłoń, piosenki, która była singlem zwiastującym album Światło. Co ciekawe, ostatni raz Natalia wykonywała go 30 lat temu. To na koniec tradycyjnie łapcie nasze gorące premiery. Meduza i Rani z nagraniem Silence, Offenbach z nową propozycją Fall to the Floor i Yearbooks z najnowszym singlem Babylon. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice dwuletniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. Lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
0: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,
4: 30. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
8: Strefa opadów przemieszcza się z zachodu na wschód, ale wszędzie dalej nie brakuje ciemnych chmur, chociaż wieczorem pojawią się nawet przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura spadła, w tej chwili 15-16 stopni w kotlinach górskich, 17-18 na nizinach. Od jutra chłodniej, zmienna aura nas czeka.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny. Anna Tarkota.
10: W Gilowie w powiecie dzierżyniowskim 24-letni mężczyzna zamordował swoją 66-letnią babcię. Napastnik zadał ofierze kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Więcej w materiale Jacka Zycha.
11: Tak do zbrodni doszło w nocy z czwartku na piątek. Policję wezwał sam sprawca, który po wszystkim zadzwonił na numer alarmowy. Mundurowi znaleźli w mieszkaniu ciało starszej kobiety bez oznak życia. O szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, Mariusz Pindera.
12: To były jakieś nieporozumienia rodziny na tle, no między innymi jego postawy, bo to jest osoba niepracująca, bezdomna, taka generalnie żyjąca na kosz innych. No tutaj z tego tytułu były tam jakieś nieporozumienia z tą babcią.
11: Śledczy ustalili, że napastnik działał bardzo brutalnie. Seniorka nie miała szans na obronę przed ciosami wymierzonymi w szyję i klatkę piersiową.
12: To było w godzinach nocnych, zadał jej kilkanaście pchnięć i cięć, które spowodowały niepowstanie ran ciętych, klatki piersiowej i szyi, ran kłutych, na zastępstwie których nastąpił zgon.
11: Podejrzany 24-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Szykują się spore utrudnienia ruchu w Jeleniej Górze. Najprawdopodobniej już od przyszłego wtorku rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Wolności. Tym razem roboty będą prowadzone pomiędzy ulicami Kruszwicką a Graniczną. Mówi Piotr Cichoński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
13: Będzie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu, która już na pierwszym odcinku zawęzi całą jezdnię do 2 pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Nie będzie tutaj wahadeł, nie będzie jakichś większych utrudnień, należy liczyć się tylko i wyłącznie z tym ograniczeniem, że po prostu po jednym pasie w każdą stronę. Na szczęście ten odcinek nie posiada jakichś większych skrzyżowań, tak jak mieliśmy to przy okazji poprzednich odcinków, chociażby okolice Małej Poczty, i to był trudny taki węzeł do przeskoczenia, gdzie trzeba było tym ruchem dosyć mocno manewrować. Tu mamy w zasadzie prosty odcinek, bez większych skrzyżowań, w związku z tym powinno pójść sprawniej. Odcinek pomiędzy Kruszwicką a Graniczną. Całość dzielimy jakby na 4 podetapy, także to będzie pierwszy, potem przerzucenie ruchu na 2 pasy kolejne i na końcu ten odcinek od Granicznej do Nadbrzeżnej, również podzielony na 2 etapy.
9: Muzyczne radio.
14: Słuchacie raportu regionalnego.
10: To był wyjątkowy dzień dla młodych ludzi z Legnicy, Bolesławca i Brzegu Dolnego. W ośrodku szkoleniowym WOPR w Kunicach zakończył się okres szkoleniowy 2026, którego najważniejszym momentem była uroczysta przysięga ratownicza. Złożyły ją osoby, które pomyślnie zdały egzaminy i już wkrótce rozpoczną służbę podczas letniego sezonu nad wodą w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
15: Dla jednych było to zwieńczenie wieloletniej pasji do pływania, dla innych początek nowej drogi zawodowej. Jednak wszystkich połączyła chęć niesienia pomocy, odpowiedzialność oraz gotowość do dbania o bezpieczeństwo innych. Wśród młodych ratowniczek, które złożyły przysięgę, znalazła się również Lena. Dla niej ten dzień był nie tylko potwierdzeniem zdobytych umiejętności, ale także początkiem nowego etapu związanego z ratownictwem wodnym i służbą na rzecz innych.
16: Chciałam zostać ratownikiem, ponieważ pływam wiele lat, mam taką umiejętność i postanowiłam to wykorzystać jako zdobycie zawodu tak naprawdę. No i też możliwość ratowania innych. Skoro umiem pływać, to po prostu postanowiłam to wykorzystać.
17: Roman Hołys,
6: przez instruktora ratownictwa WOPR, prezes oddziału powiatowego WOPR w Legnicy. Kurs trwa 63 godziny. Uczą się przede wszystkim technik ratowniczych na basenie, czyli pływanie, sposoby holowania, sposoby udzielania pierwszej pomocy. Później tutaj w Kunicach na bazie nad jeziorem uczą się pływać na łodziach ratowniczych, na supach ratowniczych. Uczą się holować. Też mają zajęcia ze skuterem i platformą ratowniczą z łodzią motorową. I teoria oczywiście.
15: Dzisiaj, żeby zostać ratownikiem wodnym w dniu egzaminu, trzeba mieć ukończone 17,5 roku.
6: A przeważnie są to już wszyscy pełnoletni, ponieważ żeby dzisiaj pójść do pracy, trzeba spełniać 4 warunki. Jednym z nich jest zdobycie uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale to dopiero się zdobywa mając lat 18.
16: Urszula, pływam od już 11 lat. Bardzo lubię wodę i z wodą mam doświadczenie od dzieciństwa, więc też ten ratownik bardzo mnie przekonuje. Bardzo lubię takie wyzwania. I co mnie skłoniło? Przede wszystkim moja siostra, która też zdawała ratownika 2 lata temu. Ona również pływa bardzo długo i super sobie poradziła też na tym kursie. Myślę, że też z tego duża jest taka satysfakcja po prostu, że jednak jeśli psychika pozwala na takie obciążenie, że musisz ratować i tutaj nadzorować wszystko, no to jest to super praca.
15: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Dziękuję. W popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Drogi na gorąco.
8: To jeszcze w uzupełnieniu informacja o utrudnieniach na autostradowej obwodnicy Wrocławia. No, jest źle. Grubo. Niby wypadek taki niegroźny, ale jednak dalej utrudnienia. Chodzi o węzeł Wrocław Lotnisko na AOW. Tutaj doszło do najpierw jednego zdarzenia, później drugiego. Mamy duże natężenie ruchu, tam wycięta jest część drogi i efekt od węzła Wrocław Południe, aż przez Wrocław Zachód i do węzła Wrocław Lotnisko mamy korek w kierunku na Warszawę. Także spowolniony ruch mamy na czwórce na dojeździe od strony kątów wrocławskich do węzła Wrocław Południe. No i oczywiście przez centrum tutaj Bielany, zator w jedną i w drugą stronę. No, kręcąc po Wrocławiu, to trzeba naprawdę mieć dużo, dużo cierpliwości. Za informację dziękujemy m.in. naszemu zmotoryzowanemu słuchaczowi Tadeuszowi.
9: Drogi na gorąco.
8: Best of przed nami do 17.
17: Hi guys, what's up? We're Infernal.
18: And you're listening to Muzyczne Radio.
17: They really love music.

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Premiery.
4: Nowości.
5: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
4: Pop. Dance. Rock. Trance.
5: Elektro.
4: Hip-hop.
5: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
4: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.

0: dla mnie pachną coraz bardziej.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
3: 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Fałszywe akty urodzenia z Polski w Kijowie, by uniknąć poboru. Nie zbliżajcie się do rzeki, apelują władze po zatruciu stopnicy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka o szczegółach.
4: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
5: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
4: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
3: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. W Kijowie ujawniono nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uniknąć poboru do wojska. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia dzieci rzekomo urodzonych w Polsce przez żonę, która wyjechała z Ukrainy. W ten sposób jako ojciec trojga dzieci w sumie mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru od służby wojskowej. Drugi sposób, jaki oferowano, to uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów. Informuje kijowska prokuratura miejska. Zarzuty w sprawie usłyszały już młode małżeństwo. Zatrzymano też adwokata. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytka. Kandydaturę zgłosiło PSL, ale wzbudza ona opór koalicji.
6: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
3: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dojść już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Lubicki.
7: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
3: Mateusz Szpytka był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego w IPN-ie. Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę śnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
8: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przyducha.
3: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Sprawą zajmuje się policja. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Ostrzegł, że burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. W związku z burzami do 5 województw wysłano również alerty RCB. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej Polsce.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę. A po 17:00.
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
9: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
3: Minęła godzina 17, przyszedł więc czas na kolejne spotkanie na Hit Planecie, które rozpoczyna się właśnie teraz. Obiecujemy Wam, że najbliższe 3 godziny w muzycznym radiu będą przepełnione po brzegi najciekawszymi nowościami z przeróżnych stron świata. Marta Wojtunik, witam Was serdecznie w naszym rozkładzie jazdy naszego Hit Planetarnego wtorkowego spotkania. Oczywiście topowa 40, na którą mogliście cały czas głosować na naszej stronie muzyczneradio.pl. Poza najnowszym notowaniem topowej 40 w muzycznym radiu pojawią się też 3 premiery, czyli nagrania, które po raz pierwszy będziemy polecać Wam na Hit Planecie. 2 nowości w liście i masa propozycji. Od nich zaczniemy.
2: Najnowsza lista w Polsce.
3: Zaczynamy od nagrań, które cały czas czekają w naszej muzycznej poczekalni. Czekają na to, by znaleźć się w głównym zestawieniu. A jest to Dubs, Nelly Furtado, Torture of the Heart oraz Jonas Blue, Girl.

0: Dwie bardzo letnie propozycje rozpoczęły nasze wtorkowe notowanie. Przypominamy wcześniej Dubs, Nelly Furtado, Torture of the Heart, a teraz Jonas Blue i Girl. My już za moment wkroczymy do dzisiejszego notowania, ale zanim to zrobimy, to szybko rzucimy uchem na to, co działo się wczoraj na Hitplanecie, na samym szczycie.
1: Hitplaneta. Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Zaglądamy na podium. Wczoraj na miejscu trzecim Switch Disco Voices.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm Anka Lima.
4: Hey, to Daria.
5: What up, this is Echo.
6: Hi, I'm Olivia Adams.
7: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce. Sprawdzamy, co dzieje się na samym dole najnowszej listy w Polsce. Dziś rozpoczynamy oczywiście nowością. Na miejsce 40 wskakuje nagranie, które kilka dni w naszej muzycznej poczekalni spędziło, ale opłaciło się i w końcu znajduje się już w głównym zestawieniu. Antor i Talk to You.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Sweet Love, czyli brytyjski girls band, prężnie działający od 2023 roku. My Girls Not You to ich najnowsze nagranie, które nie da się ukryć, muzycznie nawiązuje do tych wczesnych lat 2000, do takich gwiazd jak Britney Spears czy Christina Aguilera. Tak samo jak nie da się właśnie tego ukryć, nie da się też ukryć, że to nagranie na Hitplanecie radzi sobie dziś naprawdę bardzo słabo i powoli żegna się z naszą listą. Wczoraj spadło na miejsce 31, czyli jeszcze nie najgorzej, ale niestety przez ostatnie 24 godziny nie zebrało na tyle głosów, żeby wrócić na wyższe miejsca. Wręcz przeciwnie, tych głosów zabrakło, przez co to nagranie melduje się dziś o 8 oczek niżej, czyli na miejscu 39, prawie poza zestawieniem Hit Planety. Więc jeżeli nie chcecie żegnać dziewczyn z girls bandu Sweet Love, to koniecznie wpadajcie na naszą stronę i głosujcie w zakładce Hit Planeta. A my przechodzimy do kolejnego hitu, do hitu, który zajmuje dziś miejsce 38. To Sound Heaven i Snowin' in Miami.

0: până vicea.
1: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
4: Hi, I'm Rag and Bone Man.
5: Cześć, Agnieszka Chylińska.
6: Hi, my name is Jean-Michel Jarre.
7: Hi, I'm Sharon Food Invitation.
8: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety. Hit Planeta.
1: To jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
9: Czas na kolejną nowość. To nagranie, które wskakuje na miejsce 36. Utwór, który spędził tylko dwa notowania w naszej muzycznej poczekalni i już teraz znajduje się w głównym zestawieniu. To polska artystka z anglojęzyczną piosenką. Blanka, którą doskonale znamy z wielkiego hitu solo, powraca tym razem w bardzo tanecznej odsłonie Dance to This

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Pierwsze polskie nagranie, które polecamy Wam dziś na Hit Planecie, ląduje na miejscu 35. To Ania Szlagowska, czyli artystka, która już swój debiut ma za sobą. Swój debiutancki album wydała w roku 2024, a w tym roku otwiera całkowicie nową erę właśnie singlem Ile. Ten singiel na Hit Planecie idzie dziś o jedno oczko w górę z miejsca 36 na 35. A my teraz zerkamy w stronę naszych premier. Niestety na Dolnym Śląsku dziś dość deszczowo, dlatego pierwsza premiera, którą dziś Wam polecamy, jest naprawdę na maksa słoneczna. Henry PFR, czyli belgijski DJ i producent, stawia na całkowicie nowe brzmienie. Do współpracy zaprosił doktora Chai, artystę, który odpowiada tutaj za wokal. Utwór ich wspólny, czyli Sola, utrzymany jest w bardzo świeżym i bardzo energetycznym stylu muzyki house. Posłuchajcie premierowo na Hit Planecie.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Wise singlem Memories, czyli wspomnienia. Na pewno ta piosenka na ten moment ma tylko dobre wspomnienia związane z Hit Planetą. Najpierw pojawiła się w roli premiery, później dokładnie wczoraj opuściła naszą muzyczną poczekalnię i wkroczyła na miejsce 40, a dziś leci w górę i to dość dobrze. Startowała z miejsca 40, a dziś melduje się 6 pozycji wyżej na miejscu 34. Dla piosenki Memories mieliśmy naprawdę bardzo dobre informacje, a za to dla piosenki White Noise, czyli nowego nagrania od Holly Humberstone, mamy bardzo złe wiadomości. Niestety to nagranie, które nawet kilka notowań z rzędu podbijało naszym podium. Wczoraj delikatnie spadło na miejsce 18, a dziś już mniej delikatnie spada o 15 miejsc w dół i leci na miejsce 33. Jeżeli z Holly Humberstone jeszcze chcemy się słyszeć na Hit Planecie, to tutaj Wasze głosy będą nieocenione, a oddawać je możecie cały czas na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta, zostawiając kciuk w górę przy hitach, które Waszym zdaniem powinny jeszcze zostać na Hit Planecie.

Bardzo ciekawa współpraca, bardzo ciekawy utwór i bardzo ciekawa historia tego utworu. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, holenderski DJ. Martin Garrix połączył w końcu siły z Edem Sheeranem, aby wydać utwór, nad którym rozpoczęli pracę już ponad dekadę temu. Artyści spotkali się 12 lat temu i tak w sumie powstał utwór Repeat It, ale nigdy wcześniej nie został wydany. Aż do dziś, można powiedzieć, w tym roku w końcu panowie wydali to nagranie. Było to wyjątkowe wydarzenie dla Martina Garrixa, który o współpracy mówi tak. Ogłoszenie i wydanie tego singla w okolicach moich 30 urodzin jest czymś naprawdę wyjątkowym. Szczerze mówiąc, to jest najlepszy prezent, jaki mogłem sobie wymarzyć. Repeat It na Hit Planecie. Od wczoraj bez zmian pozostaje na pozycji 32. Czas na miejsce 31. Zerkamy, kto dziś na nim. O 8 miejsc w górę. Nagranie, które wczoraj prawie pożegnało się z Hitplanetą, bo wylądowało na miejscu 39, ale dziś w górę na miejsce 31. Ta The NBA i The Thrill Is Gone.

0: Mrozu nie ma miejsca jak dom. To kolejny polski hit, który znalazł się w dzisiejszym zestawieniu. Niestety dobre czasy tego hitu na Hit Planecie już, można powiedzieć, minęły. Mrozu kilka razy otarł się dosłownie o podium Hit Planety, ale już od wczoraj spada cały czas. Wczoraj zleciał na miejsce 22, a dziś jeszcze niżej, na miejsce 30.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Teraz lądujemy na pozycji numer
0: 29. Biki Duke, Storm in My Hips.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance.

0: outdated drums.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
0: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 18.
1: Czas na wiadomości.
4: Front burzowy przechodzi przez Polskę. Ostrzeżenia dla prawie całego kraju. 25 lat więzienia za zabójstwo w centrum Warszawy. Pociągi wracają w Góry Sowie po prawie 50 latach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą nad Polską. Służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju zostali postawieni w stan gotowości. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. Najtrudniejsze warunki panują w województwach małopolskim i śląskim. Tu wydano alerty drugiego stopnia. Prognozowane są potężne ulewy z gradem. Polskie Stowarzyszenie we Lwowie nie zostanie jednak wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie. Chodzi o Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Wynajmuje odpłatnie lwowski budynek od ponad 30 lat. Nigdy nie było problemów, ale nagle dzień po tym, jak prezydent Polski zagroził odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego za honorowanie UPA, polska instytucja dostała nakaz eksmisji. Zaskoczony był prezes towarzystwa Emil Legowicz.
5: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne. Albo to wypadek, albo to faktycznie już na tyle agresji mieć w sobie. No ja pojęcia nie mam.
4: W obronie instytucji stanął polski konsul generalny we Lwowie, Marek Radziwon, dzięki czemu co najmniej na rok będzie ona mogła zostać w swojej siedzibie. Co dalej, na razie nie wiadomo.
5: A jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
4: Mówi Emil Legowicz. Umowy formalnie jeszcze nie podpisano. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej chciałoby podpisać umowę długoterminową. Jest wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Sąd skazał nożownika z Warszawy na 25 lat więzienia. Dawid Mirkowski 4 lata temu na Nowym Świecie w stolicy kilkukrotnie pchnął nożem mężczyznę, który stanął w obronie obrażanych kobiet. Potem zabójca uciekł do Turcji. Poza odsiadką ma też zapłacić rodzinie ofiary 100 tysięcy złotych. Jego dwaj koledzy, którzy byli na miejscu zbrodni, zostali skazani na 7 lat więzienia. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wrócą w Góry Sowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, choć nie obyło się bez komplikacji, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
6: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
4: Prace kosztowały 18 milionów złotych. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czeka na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa w ostatnią sobotę czerwca. Pomysłodawcą parady jest komik Adam Grzanka.
7: Rekord przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
4: W planie są też retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000. Nanga Parbat, 9 co do wysokości 8000 globu, jest kolejnym celem ski alpinisty Andrzeja Bargiela. Wyprawa wyruszy do Pakistanu jutro. Bargiel jako pierwszy na świecie wszedł na Mount Everest i zjechał z jego wierzchołka bez odpinania nart.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Po 18:00 odwiedzamy naszą muzyczną poczekalnię w poszukiwaniu propozycji do listy. Polecamy Wam Goldilocks, Rush oraz Dancing Raise Alive.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Hi, we are Blang and Jones.
7: Hello, here Jane.
8: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
9: How are you? I'm Nelly Furtado.
10: Yo, yo, yo, everybody. Here's Rico Benasconi and you are listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio, my favorite radio station. Hit Planeta.
11: Wracamy do naszego wtorkowego zestawienia topowej 40 w muzycznym radiu. Znajdujemy się już na miejscu 28, a na nim ląduje Rehab, czyli artysta, który już szykuje się do wydania swojego najnowszego albumu Dream Inside a Dream. Ten album ma ukazać się 31 lipca, więc już niedługo, w połowie wakacji. Na tym wydawnictwie będzie na 12 utworów, z czego już 5 singli znamy. Każdy z nich miał swoje 5 minut na Hit Planecie, a jego najnowszy singiel, który zapowiada to wydawnictwo, to More Than Enough, które dziś ląduje na miejscu 28.

Yearbooks już oficjalnie otworzył letni sezon takim oto hitem Babylon, czyli piosenką, która zachowuje ducha tych lat 20. ubiegłego wieku, ale spotykają się te lata 20. z totalnie nową i elektroniczną produkcją. Bardzo przyjemna propozycja na początek wakacji Babylon, nagranie, które wczoraj polecaliśmy Wam po raz pierwszy w głównym zestawieniu, po raz pierwszy jako nowość na miejscu 33, a Wy to nagranie przyjęliście naprawdę bardzo ciepło i oddaliście na nie masę swoich głosów na naszej stronie. Dzięki właśnie tym głosom to nagranie ląduje na miejscu 27. Sprawdzamy teraz, co się dzieje na miejscu 26. Dziś Omar Duro Over It zajmuje właśnie taką dość dobrą pozycję.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Martin Birch.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. To nagranie odlatuje, ale w górę na Hit Planecie. Czy bardzo dobre informacje dla tego debiutanta. Z miejsca 29 przenosi się na miejsce 24. A my na moment z naszego najnowszego notowania z to listy topowej 40 w muzycznym radiu przenosimy się w stronę premier, czyli nagrań, które jeszcze nie mają swojego miejsca na Hit Planecie i które po raz pierwszy przedstawiamy Wam właśnie w Hit Planetarnym spotkaniu. A teraz nagranie, które jest polsko-czeskie. Mikolas spotyka się z Mikołajem Trybulcem, czyli z Tripsem. Mikolas i Trips połączyli siły. Mikolas to czeski i bardzo popularny artysta, który nawet wystąpił w konkursie Eurowizji. A Tripsa doskonale znamy, to świetny polski producent i DJ. Połączyli siły, a to dlatego, że Trips ma swoją naprawdę bardzo dużą publikę, ma bardzo dużo fanów w Czechach, no i to nagranie na pewno umocni jego pozycję na czeskim rynku. Hard to be Humble to ich wspólna propozycja, letnia i bardzo, bardzo wciągająca.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Stormy 24 Hours. Nie da się ukryć, to nagranie na Hitplanecie już coraz bardziej słoneczne, coraz bardziej letnie. To konkretnie nagranie ląduje na miejscu 23.
1: Hitplaneta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Gorący hit i gorąca współpraca Calvin Harris z Jay-Za Satisfy.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.
1: Hello everybody, my name is Kellen.
2: Hi, I'm Alia.
3: Hi guys, this is Brooke.
4: Yo, we are Bright Spots.
5: Hi guys, my name is Arnold Palmer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
6: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Nicki Romero i pełne energii Run to You na miejscu 21. Połowa dzisiejszego notowania już za nami, a przed nami miejsce 20. Na nim melduje się ekipa Almost Monday i świetne indie popowe nagranie No More Regrets.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rubik Splash on Me, bardzo taneczna energia, której zdecydowanie potrzebujemy w takie deszczowe dni, jak ten dzisiejszy wtorek na Dolnym Śląsku. Splash on Me, pełne energii nagranie, dziś ląduje na miejscu 18.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 17. Tutaj wielki szok dla fanów Shakiry, która wczoraj naprawdę wysoko zaszła na hitplanecie, aż na miejsce 5. No ale dziś niestety spadek aż o 11 miejsc w dół. Zabrakło zdecydowanie głosów. Daj na miejscu 17.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790.

0: 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: 3700 zł na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Olsztyńskie liceum wygrało ranking szkół przyjaznych LGBTQ+. Fałszywy kominiarz robił przegląd komina i wystawiał rachunki. Wpadł, grozi mu więzienie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4950 zł brutto. Tyle ma wynieść płaca minimalna według przyjętej przez rząd propozycji. To o 144 zł więcej niż teraz. Na rękę 3704. Więcej zarobią też zatrudnieni w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
5: Jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
4: Premier mówił też o nauczycielach.
5: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
4: Pierwsze liceum imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie wygrało ranking szkół przyjaznych uczniom LGBTQ+. Fundacja Grow Space opublikowała ranking szkół wyróżniających się otwartością i tolerancją. Bada m.in. poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, a także ich rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej. Tomasz Fęckę.
6: Trzy szkoły na podium to kolejno pierwsze LO imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie, 30. LO imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie i pierwsze społeczne LO Bednarska, również w stolicy, ale szkoły przyjazne uczniom LGBTQ+, to nie tylko stolica i inne duże miasta, mówi Jakub Juszczak z Fundacji Grow Space.
7: Status szkoły przyjaznej otrzymało 181 szkół w całej Polsce, na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast. Dzieje się wszędzie tam, gdzie ktoś podejmie pracę.
6: Tej pracy wciąż jest za mało, bo przemoc nie znika z polskich szkół. Wśród ankietowanych przepytanych przez Grow Space 36% zna osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej ze względu na przynależność do społeczności LGBTQ+, a 43% wskazuje na przemoc z innych powodów.
4: Fundacja Grow Space opublikowała ten ranking po raz ósmy. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł, że powrót do normalnego przepływu zajmie miesiące po podpisaniu ewentualnego porozumienia z Iranem. Jak wyliczył CNN, Trump zapowiadał rychły sukces rozmów już co najmniej 37 razy od początku zawieszenia broni trwającego od kwietnia. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak przekonują strażacy, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
4: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. W Paryżu przed sądem stanęła właśnie szajka złodziei książek. Są oskarżeni o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Puszkina, z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Jak zauważyła agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach europejskich, w Czechach, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce. 3 lata temu zrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę. A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
9: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
3: Henry Moody, Miss You oraz Przona i Nowy.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: Hey, hey, I'm Evan.
6: And I'm Alex.
5: Together we are Astero.
7: Hi, I'm Perry.
8: Hello, I'm Jesse.
9: Hi, I'm Jean.
10: Hi, I'm Leanne.
11: And we're Lomi.
12: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
13: Hi, I'm Stina.
14: I'm Martin.
13: And we are Electric Lady Lab.
15: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit Planeta.
16: Wracamy do dzisiejszego notowania Hit Planety i sprawdzamy, co tam dalej na nas czeka, a na pewno czekają na nas najwyżej notowane dziś nagrania. Znajdujemy się obecnie na miejscu 15. Tu wita nas Lucas Graham, którego doskonale znamy z globalnego hitu Seven Years. Jego najnowsza propozycja to Second Chance. To nagranie też zapowiada nadchodzący w tym roku solowy album artysty, na który już czekamy, bo jak słychać po tym singlu, zapowiada się naprawdę bardzo przyjemny.

0: Madonna Slater Fire Away. To nagranie przez ostatnie 24 godziny zgromadziło sporo głosów na tak, sporo kciuków w górę, ale też kilka kciuków w dół. I podliczając wszystkie te głosy, wychodzi na to, że to nagranie pozostaje dziś na miejscu 14.
1: Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Grammy Jordan Grace, bardzo ciekawa współpraca i świetne nagranie Say My Name, które już od kilku dobrych notowań polecamy Wam na Hit Planecie. Dziś niestety nie najlepsze notowanie dla tego nagrania. Dwa miejsca w dół i lądują na 13, oby nie okazała się być pechową.

0: Prawdziwy król elektroswingu Pair of Stellar Black Lilies, jego najnowsze nagranie, które kilka razy było na podium hit planety, nawet kilka razy wylądowało na miejscu pierwszym. Dziś niestety nie powtórzy już tego sukcesu, dziś spada na miejsce 11.
1: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.
0: Zanim sięgniemy po hit, który melduje się na miejscu 10, to jeszcze zaglądamy do naszych gorących premier. Została nam ostatnia z nich, David Venta i We Are The Light.

0: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Czas na miejsce siódme, na nim melduje się dziś najwyżej notowane polskie nagranie. Męskie granie Orkiestra 2026. Ten rok męskiego grania na pewno wszyscy zapamiętamy na długo. Zazwyczaj męskie granie zaczynało gdzieś w okolicach wiosny, kwietnia. Ogłaszali wtedy skład orkiestry, dostawaliśmy świetny singiel, a następnie dopiero jak już rozpoczęła się trasa, to dostawaliśmy świetne covery polskich klasyków. W tym roku zupełnie inaczej. Dostaliśmy pierwszy singiel, czyli piosenkę Nareszcie, którą bardzo gorąco jeszcze jakiś czas temu polecaliśmy Wam na Hit Planecie, a kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden singiel, bardzo przebojowy, zdecydowanie bardziej rockowy od wcześniejszego, a momentami nawet hip-hopowy. Tańczę na Hit Planecie dziś na miejscu siódmym.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Switch Disco i Voices. To nagranie wypada dziś z podium, ale na pewno nie wypada z Hit Planety. Z miejsca trzeciego spada na miejsce czwarte. No to sprawdzamy, co się dzieje dziś na podium. We wtorek na miejscu trzecim ląduje Leonie Marcus & Martinus Moonlight. Nieco wyżej, tu bardzo miłe zaskoczenie. Robin Schulz Better Times. Lepsze czasy, zdecydowanie lepsze czasy dla tego nagrania nadeszły na Hit Planecie, bo opuszcza ono miejsce ósme i leci prosto na miejsce drugie. No i na miejscu pierwszym tego można było się spodziewać, ale Farben i jego totalna nowość Heroes of the Night, którą zakończymy dzisiejsze lądowanie na planecie pełnej hitów. Na kolejne zapraszamy Was już jutro po godzinie 17. Marta Wojtunik, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie pełne hitów. Do usłyszenia.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance.
1: Estate of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
0: Czas na wiadomości.
5: Grzmi, wieje i mocno pada w 13 województwach. Jest porozumienie i 21 pakiet sankcji na Rosję. To będą dla nas nocne piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ruszają w czwartek. Mecze od 18 do 6 rano. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały, burze, silne opady deszczu i mocny wiatr. Gwałtowna pogoda jest w 13 województwach. Niewykluczone są też trąby powietrzne. Zmiany klimatu powodują, że ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej, mówi klimat.

0: klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
1: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze.
0: Padną kolejne rekordy temperatur, mówi profesor Jacek Piskozub z Polskiej Akademii Nauk.
2: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewni. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
0: ONZ w ostatnim raporcie informuje, że należy działać, by zatrzymać, jak to nazwał, coraz poważniejszy kryzys oceanów. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objętych ma zostać kolejnych 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
3: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
0: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rząd zaproponował podwyżkę emerytur. Od 1 marca przyszłego roku najniższe świadczenia mają wzrosnąć o niecałe 69 zł. Emerytura wyniesie 2047 zł brutto. Dzisiaj to 1978. Łódź chce stworzyć ofertę tanich mieszkań na wynajem. Służyć ma temu społeczna agencja najmu. Bartosz Kądziołka.
4: Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z magistratu.
5: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
4: Tu program ma być atrakcyjny dla właścicieli mieszkań, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: Miasto odpowiada za to, że mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu przez czas trwania umowy dzierżawy od najemcy prywatnego.
4: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia.
0: Podobne agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W czwartek startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Gospodarzami imprezy są USA, Kanada i Meksyk. Zobaczymy aż 48 zespołów. Nie ma wśród nich Polski, ale także na przykład Włoch. Za to są Curacao, Jordania, Haiti i Republika Zielonego Przylądka. Patrząc według naszego czasu, mecze odbywać się będą między 18 a 6 rano.
7: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Rodzice dwuletniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. Lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
9: Autopromocja.
7: Muzyczne Radio.
9: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
7: na 105,8,
9: 106,7
7: i 90,9 FM
9: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
7: i w naszej aplikacji na całym świecie.
9: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
7: Muzyczne Radio.
9: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: It goes like na-na-na, wtorek, 9 dzień czerwca, no i teoretycznie do weekendu jeszcze daleko, ale na falach muzycznego radia czas działa zupełnie inaczej, bo przyciągamy do Was wakacje z prędkością światła. Patryk Łosica, dobry wieczór. Za nami spotkanie z Peggy Gou, świetny letni numer z lat 90. No i takich uświadczycie dziś wiele na naszych falach, to już po 20.30, ale najpierw przed częścią muzyczno-informacyjną czas na gwóźdź wieczornego programu, a dokładniej słoik dżemu, który otwieramy po raz kolejny. Startuje nasza mini giełda ogłoszeń wszelakich, no i to właśnie tutaj możecie kupić, sprzedać, zamienić, oddać, ogłosić. Czekamy na Was. 757-646-646 albo końcówka 645.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Tadek z Lubiatowa.
0: Witamy.
3: Ja mam do sprzedania ziemniaczki młode i samochód Skoda Octavia 2017 rok. I to jest pod numerem telefonu 731 752 519.
0: 519. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
4: Halo, dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
4: Witam. Mam w ofercie do sprzedaży atrakcyjną 11-torową działkę w miejscowości Nowogrodziec, niedaleko rzeki Kwisa, las blisko strefy ekonomicznej Wykroty. Zapraszam pod numer 725-925-737. Pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Pozdrawiamy Pana również, wszystkiego co najlepsze i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. To jest Bolesławca. Do sprzedania mam autko Opla Zephyre z 2003 roku. 2.2 DTI, auto jest sprowadzone z Niemiec. Kwota za to auto, jakoby mnie interesowała, to jest 1400 zł. Oraz do sprzedania mam Skodę Octavię z 2003 roku w dwulitrowej benzynie bodajże, również sprowadzona z Niemiec i za to auto jest 1100 zł. I więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy.
6: Dobry wieczór, Patryku, Adrian z tej strony. A ja chciałem ponowić ogłoszenie standardowo. Motorki mnie interesują. Motorowery polskie, czeskie, niemieckie, m.in. Simpson, NZK lub jakiś Romet Java. Mogą być kompletne z dokumentami lub bez. I części, jakieś stare liczniki, koła, ramy, silniki. A mój numer telefonu to 506 193 i 720. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i kolejną osobę witamy. Dobry wieczór.
7: Witam, Mietek Karpacz.
0: Witamy.
7: Mam bardzo fajne dwie opony Hancocka. 225, 60, 17. Stan idealny. Mieszkanie dwupokojowe, wjazd do Karpacza do wynajmu. Wiatę mam fajną taką w szkle, dach ze szkła. To jest takich trzy segmenty, mogę sprzedać osobno. I betoniarkę 150. Telefon 603. 622-848 i zawsze ci zdrówka.
0: Również wszystkiego co najlepsze, dużo zdrówka, pozdrawiamy. Witamy kolejną osobę, dobry wieczór.
8: Witam, dobry wieczór. Dzwonię z okolicy Jeleniej Góry. Mam do sprzedania dwa autka. Pierwszym jest Opel Insignia z 2013 roku, diesel, kombi, kolor czerwony, 140 koni, autko użytkowane przez kobiety, także zadbane. OC, przegląd aktualny. Drugim autem jest Citroen Jumper 2015, 3 litry, 177 koni, blaszak na 3 osoby, auto świeżo zarejestrowane, a więcej informacji udzielę pod numerem 695-112. 363. Dzięki, życzę miłego wieczorku.
0: Również wszystkiego co najlepsze, pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy.
5: Dobry wieczór. Ja również mam dwa autka do sprzedania. Dzwonię z Bolesławca. To jest pierwsze, to jest Volkswagen Golf z 2009 roku. 1.4 benzynka po wymianie rozrządu oleju, filtrów i pompy paliwa. Stan bardzo dobry, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. A drugie to jest Volkswagen Passat z 2013 roku, dwulitrowy dieselek, 177 koni, wersja kombi, kolor biały, bo bardzo bogato wyposażony, kamera cofania, grzana szyba itp. I więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
0: Również miłego wieczoru, pozdrawiamy. Witamy kolejnego słuchacza, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
9: Mam do sprzedania saksofon altowy, saksofon tenorowy i klarnet B. Numer telefonu 781-560-810. Dziękuję, dobranoc.
0: Dziękujemy, dobranoc, pozdrawiamy. I ostatni telefon na dziś, witamy serdecznie.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie. A ja bym kupił ciągnik typu Ursus jakiegoś, Ursus C330, C340 lub 60 sławną. Stan ciągnika jest mi obojętny, aby był po prostu jakiś Ursus. I mój numer telefonu 731 847
0: tak.
10: 430. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. I tym telefonem kończymy dzisiejsze wydanie Dżemu. Na sam koniec jeszcze ogłoszenie. Do sprzedania mieszkanie w Zgorzelcu przy ulicy Powstańców Śląskich o powierzchni 50 m2. Mieszkanie składa się z trzech pokoi. I numer telefonu to jest 601-838-386. Jeszcze raz telefon 601-838-386. No i przechodzimy do części muzycznej, a otworzy ją David Vendetta, Puncher Smiled. No i We Are The Light.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

to już ta chwila i ten moment, kiedy to muzyczne wiadomości zdobywają antenę muzycznego radia. Zatem posłuchajcie, co tym razem dla Was mamy. Tomek Dutkiewicz i Music News. Witamy, pozdrawiamy i zaczynamy. Pochodząca z San Diego indie-popowa grupa Almost Monday dzieli się fanami premierowym singlem Skinny Dip. Piosenka, która ma szansę stać się festiwalowym hitem, przywołuje nostalgię za tą jedną wakacyjną nocą, która pozostaje w pamięci na długo. Napisany przez zespół utwór opowiada o młodzieńczych, ulotnych relacjach i beztroskich doświadczeniach, które zostawiają trwały ślad. Singiel jest wypadkową klimatu późnej nocy, pierwszej miłości i spontanicznych ucieczek. Skinny Dip to następca singla No More Regrets, numeru opowiadającego o ekscytacji płynącej z bliskości i wolności wynikającej z odpuszczenia, o porzuceniu wahania na rzecz podążania za impulsem i życia bez oglądania się za siebie. Grupa jest obecnie w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych wraz z Young the Giant i Cold War Kids. Tournée rozpoczęło się w Las Vegas i zakończy pod koniec czerwca w Nashville. Czas na kolejną nowość. Lost Frequencies powraca z kolejnym pełnym słońca singlem Leave It All, który zachwyca wokalnym udziałem Karin Lomax. Od pierwszych sekund utwór emanuje pozytywną energią, oferując dopracowane, feel-goodowe brzmienie house, które płynnie łączy euforyczne emocje z nieodpartym, tanecznym pulsem. Napędzany wyrazistymi partiami fortepianu, ciepłą, pulsującą linią basu oraz migoczącymi syntezatorami, numer promieniuje letnią aurą, a Karin Lomax wnosi do niego podnoszący na duchu wokal pełen ciepła i charyzmy. W centrum utworu znajduje się chwytliwy refren Wanna Live It, Wanna Feel It, stworzony z myślą o festiwalowych scenach, zachodach słońca i najgorętszych momentach wakacyjnego sezonu. Lekki, pewny siebie i nasycony emocjami singiel oddaje beztroską radość życia tu i teraz, ujętą w charakterystyczną dla Lost Frequencies melodyjną finezję, która stała się jego znakiem rozpoznawczym na całym świecie. Music News. Tymczasem Olivia Rodrigo ujawniła jedną z największych muzycznych niespodzianek tego roku. Na jej nadchodzącym albumie You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love znalazł się duet z Robertem Smithem, liderem zespołu The Cure. Informacja wyszła na jaw podczas festiwalu Primavera Sound w Barcelonie. Rodrigo zaprezentowała tam nowy utwór po raz pierwszy, a w trakcie jej występu na scenie niespodziewanie pojawił się Robert Smith. Przed wykonaniem piosenki wokalistka zwróciła się do publiczności. To dla mnie naprawdę wyjątkowy utwór z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to pierwsza piosenka w mojej karierze, w której gościnnie występuje inny artysta. Choć muzycznie utwór jest lekki i chwytliwy, jego tekst opowiada o trudnym momencie w związku. Bohaterka piosenki stopniowo dochodzi do wniosku, że źródłem jej problemów jest relacja, w której tkwi, mimo że długo wierzyła, że wszystko da się jeszcze naprawić. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Ellie Goulding z nowym singlem Black Prada Dress, A Cake z nagraniem Cola i Alesso i One Republic z najnowszą propozycją In Your Eyes. Tyle na teraz. Tomek Dutkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Anna Tarkota.
2: Dobry wieczór. Na początek dzierżoniów i krwawy finał awantury rodzinnej, także spore utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze, a na koniec nowi ratownicy wodni. Zapraszam na szczegóły. W Gilowie w powiecie dzierżoniowskim 24-letni mężczyzna zamordował swoją 66-letnią babcię. Napastnik zadał ofierze kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Więcej w materiale Jacka Zycha.
3: Tak, do zbrodni doszło w nocy z czwartku na piątek. Policję wezwał sam sprawca, który po wszystkim zadzwonił na numer alarmowy. Mundurowi znaleźli w mieszkaniu ciało starszej kobiety bez oznak życia. W szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera.
4: To były jakieś nieporozumienia rodziny na tle, no między innymi jego postawy, bo to jest osoba niepracująca, bezdomna, taka generalnie żyjąca na koszt innych. No tutaj z tego tytułu były tam jakieś nieporozumienia z tą babcią.
3: Śledczy ustalili, że napastnik działał bardzo brutalnie. Seniorka nie miała szans na obronę przed ciosami wymierzonymi w szyję i klatkę piersiową.
4: To było w godzinach nocnych, zadał jej kilkanaście pchnięć i cięć, które spowodowały u niej powstanie ran ciętych, klatki piersiowej i szyi. I ran kłutych, na zastępie których nastąpił zgon.
3: Podejrzany 24-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Szykują się spore utrudnienia ruchu w Jeleniej Górze. Najprawdopodobniej już od przyszłego wtorku rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Wolności. Tym razem roboty będą prowadzone pomiędzy ulicami Kruszwicką a Graniczną. Mówi Piotr Cichoński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
5: Będzie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu, która już na pierwszym odcinku zawęzi całą jezdnię do 2 pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Nie będzie tutaj wahadeł, nie będzie jakichś większych utrudnień, należy liczyć się tylko i wyłącznie z tym ograniczeniem, że po prostu po jednym pasie w każdą stronę. Na szczęście ten odcinek nie posiada jakichś większych skrzyżowań, tak jak mieliśmy to przy okazji poprzednich odcinków, chociażby okolice Małej Poczty, i to był trudny taki węzeł do przeskoczenia, gdzie trzeba było tym ruchem dosyć mocno manewrować. Tu mamy w zasadzie prosty odcinek, bez większych skrzyżowań, w związku z tym powinno pójść sprawniej. Odcinek pomiędzy Kruszwicką a Graniczną. Całość dzielimy jakby na 4 podetapy, także to będzie pierwszy, potem przerzucenie ruchu na 2 pasy kolejne, i na końcu ten odcinek od Granicznej do Nadbrzeżnej również podzielony na 2 etapy.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: To był wyjątkowy dzień dla młodych ludzi z Legnicy, Bolesławca i Brzegu Dolnego. W ośrodku szkoleniowym WOPR w Kunicach zakończył się okres szkoleniowy 2026, którego najważniejszym momentem była uroczysta przysięga ratownicza. Złożyły ją osoby, które pomyślnie zdały egzaminy i już wkrótce rozpoczną służbę podczas letniego sezonu nad wodą w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
6: Dla jednych było to zwieńczenie wieloletniej pasji do pływania, dla innych początek nowej drogi zawodowej. Jednak wszystkich połączyła chęć niesienia pomocy, odpowiedzialność oraz gotowość do dbania o bezpieczeństwo innych. Wśród młodych ratowniczek, które złożyły przysięgę, znalazła się również Lena. Dla niej ten dzień był nie tylko potwierdzeniem zdobytych umiejętności, ale także początkiem nowego etapu związanego z ratownictwem wodnym i służbą na rzecz innych.
7: Chciałam zostać ratownikiem, ponieważ pływam wiele lat, mam taką umiejętność i postanowiłam to wykorzystać jako zdobycie zawodu tak naprawdę, no i też możliwość ratowania innych. Skoro umiem pływać, to po prostu postanowiłam to wykorzystać.
8: Roman Hołys, instruktor ratownictwa WOP, prezes oddziału powiatowego WOP w Legnicy. Kurs trwa 63 godziny, u nas to się rozpoczyna na początku marca, a kończymy przeważnie w pierwszą niedzielę czerwca. Uczą się przede wszystkim technik ratowniczych na basenie, czyli pływanie, sposoby holowania, sposoby udzielania pierwszej pomocy. Później tutaj w Kunicach na bazie nad jeziorem uczą się pływać na łodziach ratowniczych, na supach ratowniczych. Uczą się holować. Też mają zajęcia ze skuterem i platformą ratowniczą z łodzią motorową. I teoria oczywiście.
6: Dzisiaj, żeby zostać ratownikiem wodnym w dniu egzaminu, trzeba mieć ukończone 17,5 roku.
8: A przeważnie są to już wszyscy pełnoletni, ponieważ żeby dzisiaj pójść do pracy, trzeba spełniać 4 warunki. Jednym z nich jest zdobycie uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale to dopiero się zdobywa mając lat 18.
7: Urszula, pływam od już
9: już 11 lat. Bardzo lubię wodę i z wodą mam doświadczenie od dzieciństwa, więc też ten ratownik bardzo mnie przekonuje. Bardzo lubię takie wyzwania. I co mnie skłoniło? Przede wszystkim moja siostra, która też zdawała ratownika 2 lata temu. Ona również pływa bardzo długo i super sobie poradziła też na tym kursie. Myślę, że też z tego dużo jest taka satysfakcja po prostu, że jednak jeśli psychika pozwala na takie obciążenie, że musisz ratować i tutaj nadzorować wszystko, no to jest to super praca.
6: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję. Dziś to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. Zapraszamy na jutrzejsze raporty regionalne. Pierwszy z nich na antenie Muzycznego Radia o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Autopromocja.
0: Premiery.
10: Nowości.
0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
10: Pop. Dance. Rock. Trance.
0: Elektro.
10: Hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
10: Tylko w Muzycznym Radiu.
0: Autopromocja.

0: radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: No i czas na to, na co wszyscy czekają najbardziej, czyli program, który jeśli już raz usłyszycie, to będzie wam towarzyszył podczas każdego kolejnego wieczoru. Patryk Łasica, witam wszystkich na pokładzie Muzycznego Radia, a nasze dzisiejsze spotkanie otworzy Armin van Buuren w towarzystwie Annie Gurdon z jakże wymownym utworem Love is a Drug.

0: Mario, When the Sun Comes Down, czyli kiedy słońce zachodzi, to na falach muzycznego radia wschodzi wiele gwiazd, no i to właśnie one przejmują nasze pasmo do samej północy, koniecznie bądźcie dziś z nami. No a teraz czas na podróż do roku 2008, tutaj przywita nas Matara i Send a Message.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
2: Tego słucha się głośno.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Zatrzymania w sprawie korupcji w gdańskim Urzędzie Miasta. Coraz więcej zatruć dopalaczami, alarmuje sanepid. Powiemy też o jadowitym pająku, który wędruje po Europie. Nazywa się Nosferatu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Korupcja w gdańskim Urzędzie Miasta. Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg, podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który miał wręczyć łapówkę urzędnikowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące. Najwięcej w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
3: Różnice regionalne wynikają nie tylko z rzeczywistej skali zjawiska, ale również z jakości i kompletności raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydaje się, że bardzo niskie wskaźniki w niektórych województwach mogą sugerować niedoszacowanie czy niekompletne dane.
2: Rzeczniczka Praw Dziecka zaapelowała do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Senat i Kongres USA popierają ustanowienie stałych amerykańskich baz wojskowych w Polsce. Zapewniał dziś o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowaną większość z nich stanowią oddziały rotacyjne. Ostatnio Pentagon wstrzymał wysłanie do Polski właśnie rotacyjnej brygady pancernej, po czym Donald Trump stwierdził, że jednak Amerykanie wyślą do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Jednak konkretów w tej sprawie na razie nie podano. Sport. Zaczęły się koszykarskie finały Orlen Basket Ligi. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy mecz. Zastal Zielona Góra pokonał stołeczną drużynę, zrobił pierwszy krok do trofeum. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
4: Zastal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę.

0: złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu, jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
1: Drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi jutro w Warszawie o 20:15. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mówi, że na zachodzie Europy jest już od wielu lat.
2: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
1: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych, ale na razie na stałe się jeszcze u nas nie zadomowił.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

Comet Oskani, Faustix, Angry Kids, czyli wkurzone dzieciaki. No ale myślę, że w przypadku obecnej pory roku i miejsca w roku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wakacje nadejdą lada moment, no chyba, że słuchacie muzycznego radia, to tutaj trwają cały czas od początku czerwca i płyńmy dalej. Na horyzoncie spada Richard Judge, You and I.

0: is the answer.
1: No i wydaje mi się nic dodać, nic ująć. Miłość jest odpowiedzią. Mamy 27 minut po godzinie 21. No i czas przenieść się do współczesności. To był wielki klasyk Morandi. A teraz przywita nas Avalon Rockstone, Something to Believe In.

Niesamowita przestrzeń jest w tym utworze Sacrifice, Cascade i Did My Five. No a teraz, moi drodzy, wskakujemy do lat 90. Przed nami Mark Morrison, Return to the Mac.

Kim Lucas, Let It Be The Night, czyli niech będzie noc, a moi drodzy, ta dzisiejsza noc będzie wyjątkowa, naprawdę wyjątkowa, bo w muzycznym kalendarium mamy wiele jubileuszy, a za 11 minut słyszymy się już w strefie 79. W ostatnich minutach festiwalu jeszcze Underfish, pojawi się także Botaj i Dub Dog Z.

0: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Autopromocja. Premiery.
1: Nowości.
0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop. Dance. Rock. Trance.
0: Elektro.
1: Hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 22.
0: Czas na wiadomości.
3: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o zniewagę i pomówienie. Około 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Turyści dopisują na Mazurach. Hotele mają około 80% obłożenie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżony o znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. W ubiegłym roku po wtargnięciu do Polski rosyjskich dronów Macierewicz z sejmowej mównicy nazwał ich agentami rosyjskimi. Nie przyznaje się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%.

0: mówi premier Donald Tusk.
1: Na dziś ta propozycja to jest 3%. Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiego wzrostu wynagrodzeń, bo przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. A powiedzmy jeszcze 4950 brutto płacy minimalnej to na rękę 3704 zł. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej nadzór nad jakością żywności. Nowe przepisy wprowadzają sankcje karne za fałszerstwa. Kontroli będą podlegać nie tylko informacje znajdujące się na opakowaniach produktów, ale też treści publikowane na stronach internetowych, w sklepach online, reklamach, ulotkach czy materiałach promocyjnych. Jeżeli pojawią się podejrzenia, że informacje tam zawarte wprowadzają konsumentów w błąd, inspekcja będzie mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające i nakazać sprostowanie. Hotelarze na Mazurach z optymizmem mogą patrzeć na wakacje. W czerwcu hotele w regionie mają około 80% obłożenie. Wiele jednak zależy od pogody, mówi Benjamin Krawczyk z zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej.
2: Widzimy, że turyści są. O ile pogoda dopisze, a trzymamy za to kciuki, będzie można zaliczyć do udanych, jeżeli te liczby zostaną na tym poziomie.
0: Na razie dane są porównywalne z ubiegłym rokiem. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Są kaktusy, które rosną już od 20 lat, małe i duże, i takie, które aktualnie kwitną, mówi Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
3: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy, niekiedy dwu-trzybarwne. Wiele innych gatunków też, mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
0: Wystawę kaktusów można oglądać do niedzieli. Od piątku wystawie będzie towarzyszyć giełda roślin. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. Najważniejszą imprezą roku będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy. Polska broni tytułu mistrzów.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.

0: No i noc oficjalnie przejęła stery, a to oznacza, że bezpiecznie lądujemy w strefie 79 na falach Muzycznego Radia. Dobry wieczór wszystkim, Patryk Łasica, mamy 16 minut po godzinie 22. No i za nami spotkanie z Pet Shop Boys in the Night. Jeśli ktoś z was się kiedyś zastanawiał, o czym tak naprawdę śpiewał tam Neil Tennant, to mogę wam powiedzieć, że wcale nie był to kolejny numer napisany do klubu, a tak naprawdę hołd dla Zazus. Była to francuska subkultura z czasów II wojny światowej. Młodzi ludzie, którzy buntowali się przeciwko okupacji w bardzo specyficzny sposób, bo słuchali zakazanego jeszcze wtedy jazzu, nosili absurdalnie duże marynarki i także parasole w słoneczne dni. Także panowie przemycili nam tutaj lekcje historii w utworze, no i potańczone było w towarzystwie podręcznika. Ale nie wszystko też w podręcznikach znajdziemy. Przechodzimy teraz na nasze polskie podwórko i pewnie wielu z was krąży gdzieś wzdłuż Odry, Bobru, Kwisy, a ja mam jedną bardzo ważną radę. Miejcie się na baczności, bardzo mocno trzymajcie kierownicę, bo za chwilę z waszych głośników wyłoni się syrena. I to nie alarmowa, mowa o tej z germańskich legend, która swoim śpiewem kusiła marynarzy, ciągnąc ich prosto na skały. Ale na nasze szczęście dziś za sterami stoi Bogdan Gajkowski, także kurs będzie na pewno bezpieczny. Panie i panowie, przed nami Kapitan Nemo i twoja Lorelai.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

Lorelai, no i miejmy nadzieję, że żadna syrena tutaj palców nie maczała i wszyscy bezpiecznie podróżują dalej. Mamy 22 minuty po godzinie 22, a przed nami For the Chaos, Every Time You Go Away.

0: Europe i Chirok. Świetny numer. Mamy 34 minuty po godzinie 22. Ja w międzyczasie spojrzałem w nasze muzyczne kalendarium. No i a propos ważnych dat urodzin, mam też do Was pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak rodzi się geniusz? Odpowiedź nie jest wcale taka oczywista, no bo często z czystego lenistwa. I coś naprawdę w tym jest, bo przykładowo Steve Jobs, współzałożyciel Apple'a, mówił, że podczas rekrutacji zatrudnia najbardziej leniwe osoby, bo zwyczajnie przez to lenistwo są najbardziej kreatywne i najszybciej wykonują powierzone im zadania. Po prostu im się nie chce. No i teraz, moi drodzy, usłyszymy jednego z takich geniuszy, Marka Knopflera, człowieka, którego gitara śpiewa własnym, aksamitnym wręcz głosem, a mało kto wie, że jego niepodrabialny i niepoprawny z perspektywy klasycznej styl gry powstał głównie dlatego, że w swoim zimnym, tanim mieszkaniu po prostu zgubił kostkę do gitary, no i zamiast pukać do sąsiada czy iść do sklepu, zaczął grać palcami. I z tej właśnie prozaicznej niechęci do spaceru narodziło się brzmienie, które sprzedało ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Taka cudowna ironia rock'n'rolla. Także jeśli czasami wam się nie chce, albo może nawet częściej niż czasami, to naprawdę dobry znak i nie wahajcie użyć się waszej kreatywności. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo to właśnie dziś wypadła nam 48. rocznica wydania pierwszego albumu Dire Straits, zatytułowany po prostu Dire Straits. Nazwa, którą zna wielu, ale mało kto wie, że Mark Knopfler, zanim stał się absolutnym bogiem gitary, zarabiał na chleb jako nauczyciel angielskiego. A samo sformułowanie Dire Straits oznacza być w poważnych tarapatach finansowych. A panowie doskonale wiedzieli, co to znaczy klepać biedę. Największy hit tej płyty zrodził się także z politowania, bo Knopfler kiedyś wszedł do pustego pubu w południowym Londynie, no i grał tam smętny, pozbawiony energii zespół jazzowy. Na koniec występu wokalista przed garstką ludzi krzyknął do mikrofonu: dobranoc, jesteśmy sułtanami swingu. No i Knopfler uznał, że ten kontrast jest tak komiczny, że w mgnieniu oka napisał o tym piosenkę, no i okazała się ona być jednym z największych przebojów grupy. No to co, moi drodzy, czas poswingować.
1: Strefa 79.

Other Cyndi Lauper, Boys Will Be Boys. Mamy 14 minut do godziny 23. No i teraz, moi drodzy, ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, a dokładniej z naszego radiowego Facebooka, przywitamy w strefie Edmunda Fettinga, a ciebie, Arturze, pozdrawiamy i dziękujemy.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

No i stało się. Grawitacja kontra Marian 1-0. A morał z tej bajki jest taki, że w życiu zupełnie jak na schodach rzadko gubi nas brak sił, a czasami nadmierna pewność siebie, no i mogą też to być śliskie kapcie albo brak światła po prostu. Mamy minutę do godziny 23 i przywitajmy teraz Mobiego, jego wielki przebój Natural Bliss.

Smokey, don't play that game with me, czyli nie ze mną te gry, albo nie graj ze mną w te gry. Nieprzypadkowo, bo to właśnie dziś, 9 czerwca, urodził się Terry Utley, a właściwie Terence Utley, gitarzysta zespołu Smokey w latach 1964-1966. Odszedł od nas niestety 16 grudnia w 2021 roku w wieku 70 lat, a dziś wypada 75. rocznica jego urodzin. Mamy 11 minut po godzinie 23, no i płyńmy na spotkanie z wodnikiem. Przed nami Gemini Dream i The Moody Blues.

Patrick Swayze, She's Like a Wind. Przepiękny utwór, no i w podobnych klimatach pozostaniemy, a to wszystko za sprawą naszej słuchaczki Doroty, którą pozdrawiamy, a Dorota zaproponowała utwór Perfektu.

nikt inny jak Tony Joe White. No i tak jak słychać, również inspirował się formacją Dire Straits. Na dziś wypada nam 48. rocznica ich pierwszego albumu. To był Steamy Windows, a teraz przenosimy się na naszą polską scenę. Tutaj przywita nas Turbo i Smak Ciszy.

Piękne brzmienie organów Hammonda. Purple Heads, History Repeating. No i tak nawiązując, mimo tego, że noc coraz późniejsza, to my nurkujemy po jeszcze więcej radiowych tajemnic. I mam dla was taką anegdotę, bo patrząc na jedną z rocznic w kalendarzu, myślę sobie, że naprawdę trudno byłoby sobie wyobrazić brzmienie dzisiejszego roka, gdyby pewien niezwykle utalentowany chłopak z Leicester nie porzuciłby swojej kariery w kancelarii prawnej, ale na całe szczęście dla nas i też dla historii muzyki rzucił biurko w diabły. No i zamiast wybitnego prawnika zyskaliśmy wirtuoza, kompozytora i legendę. Dziś 9 czerwca, a to oznacza jedno, urodziny człowieka, który potrafił wcisnąć duszę Bacha prosto w rock'n'rolla, a może właśnie znaleźć rock'n'rolla w Bachu. Był to John Lord, który dziś świętowałby swoje 85. urodziny. No i w przeciwieństwie do innych rockmenów, jego historia wcale nie zaczęła się od buntu, od przesterowanych gitar. Zaczęła się w wieku 5 lat od klasycznego fortepianu i to właśnie miłość do muzyki barokowej, do precyzji, harmonii zbudowała fundament, na którym później Lord postawił swój muzyczny zamek. W latach 60., kiedy szukał swojej drogi w Londynie, marzył o aktorstwie, ale muzyka upominała się o niego w nocnych klubach i to nie, że chodził na imprezy, raczej grywał na nich za grosze. No i to właśnie wtedy zmienił też swoje imię na bardziej sceniczne John. Co ważne, kupił wtedy swoje pierwsze organy Hammonda, zapatrzony w brzmienie Vanilla Fudge, no a potem nadszedł rok 68, spotkanie z pewnym biznesmenem, który usłyszawszy Lorda, miał powiedzieć z ulgą: w końcu spotkałem kogoś rozsądnego w tej branży. No i tak zrodziło się Deep Purple. To właśnie ambicje Lorda, by połączyć klasyczną elegancję z energią rocka, dały światu potężne kompozycje Concerto for Group and Orchestra, które po premierze było rockowo-symfoniczną rewolucją, no ale w całym zespole iskrzyło. Richie Blackmore, gitarzysta, miał swoją wizję, John swoją i to właśnie z tej rywalizacji narodził się absolutny fenomen, bo żeby przebić się przez ścianę dźwięku gitary Blackmura, Lord zrobił coś szalonego. Przepuścił swoje organy przez potężny gitarowy wzmacniacz Marshalla. No i tak powstał ten brudny, wściekły, industrialny nawet ryk organów, który wielu z was kocha. Kiedyś zapytano go, dlaczego inni nie potrafią go podrobić. Odpowiedział genialnie w swojej prostocie: możesz grać na Hammondzie techniką fortepianową. Jasne, ale to będzie brzmiało, jakbyś grał na Hammondzie techniką fortepianową. Tutaj trzeba oszukać instrument, wyciągnąć legato z czegoś, co z natury legata nie ma. Później były lata 70., absolutny szczyt, płyta Machine Head, miliony sprzedanych płyt, następnie Whitesnake, gdzie przez chwilę czuł się, jak sam mówi, słabo opłacany najemnik, aż po triumfalny powrót do Deep Purple w połowie lat 80. Z zespołem pożegnał się w roku 2002, bo jak mówił, nie potrafił już tworzyć muzyki, z którą rezonowało jego serce. Przekazał swoje legendarne, całkowicie zdemolowane organy C3 Donowi Ariowi, no i poszedł w stronę projektów solowych. Pisał muzykę klasyczną, filmową, grywał z orkiestrami, szukał nowych brzmień, aż do ostatniego koncertu w roku 2011 odszedł rok później. Deep Purple zmienili oblicze muzyki, no ale bez Lorda ten cały muzyczny organizm nie miałby nigdy takiego serca. A co grało w sercu Johna? Naprawdę przepiękne muzyczne krajobrazy. Posłuchajmy teraz wspomnianego przed chwilą Concerto for Group and Orchestra. To będzie to trzecia część Vivace. Zostańcie z Muzycznym Radiem, bo przed wami naprawdę masa emocji. A ja dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Patryk Łasica, spokojnej nocy, no i do następnego spotkania w eterze.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.
1: Autopromocja.
0: Premiery.
1: Nowości.
0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop. Dance. Rock. Trance.
0: Elektro.
1: Hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.

0: Cześć, z tej strony Kasia
1: i Jacek,
0: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.